0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze zagranica w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pary jednopłciowe po ślubie za granicą mogą już uzyskać transkrypcję aktu małżeństwa w Polsce. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji zmieniające wzory dokumentów. W urzędach stanu cywilnego obowiązują nowe druki aktów małżeństwa. W samych dokumentach jednak to nie

0: Wielka zmiana, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
1: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Która nie oznacza możliwości zawarcia w Polsce formalnego związku przez osoby tej samej płci. Dziś Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości. Z tej okazji w Kijowie odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Polska jest częścią wydarzenia. Udział przedstawicieli naszego kraju jest możliwy w formie wideokonferencji.
2: Spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Politycy opozycji zgodnie uważają, że prezydent może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach przekraczających 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
4: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
5: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata.
3: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Stany Zjednoczone i groźny pożar lasu w stanie Nevada. Szybko rozprzestrzeniający się ogień przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku miasta Reno. Niezbędna była ewakuacja mieszkańców 14 tysięcy domów.
7: Według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Ewakuacje mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec powracamy do kraju. Suwałki nie zapominają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego liceum oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To jeden z najważniejszych punktów festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Autorem muralu jest uznany plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
8: Brawo! Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie. Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem. Ten jest cudowny.
9: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Głównie, żeby spotkać fantastycznych aktorów, ale wiadomo, powód patrzy na nas.
10: Bardzo, bardzo mi się podoba. I to jest na mojej byłej szkole. Piękny to jest.
0: Niedziela była ostatnim dniem festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Podczas gali finałowej uhonorowana za całokształty wybitnych artystów, m.in. Janusza Gajosa i Alana Starskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Do rana może popadać na północy i północnym zachodzie Polski, a w ciągu dnia opady w większości regionów i burze na północnym wschodzie. Termometry pokażą

0: od 18 stopni na północnym wschodzie, właśnie do 23 na południu i zachodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy 992 hektopaskale nad jeziorem Ładoga przemieszcza się na północny wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, początkowo w porywach 6 stopniowo słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 i słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Także burzowe porywy wiatru. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 3 do 5 na zachodzie, przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

czarnego

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu.

0: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowska policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w nocy z czwartku na piątek. Mundurowych wezwał mężczyzna, który usłyszał głośne krzyki na osiedlu willowym w Nowej Hucie, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
5: Medialne doniesienia wskazują, że 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Władze Wisły Kraków w wydanym oświadczeniu stanowczo potępiły takie akty przemocy. Dziś w Kijowie odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Polska jest jej częścią. Udział przedstawicieli naszego kraju jest możliwy w formie wideokonferencji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Polityk dodał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
7: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
5: Spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć się będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec.
8: To są aktualności jedynki.
5: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Przemysław K. zeznawał w warszawskiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia mogące być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
9: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
9: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
10: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
9: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Odwiedzili historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z czasami II wojny światowej. Wielu uczestników podkreślało, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
11: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo dobra inicjatywa.
12: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
13: Czyli to można powiedzieć takie połączenie.
12: Historii przy okazji wycieczki rowerowej.
14: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku.
15: Koordynator peletonu pamięci dr Piotr Popławski.
14: Trasa ma taki chronologiczny charakter. Najpierw pokazujemy polską obronę we wrześniu 1939 roku. Następnie przez chwilę okupację niemiecką, okupację sowiecką, jej skutki i potem zahaczamy o okres końca wojny i okres powojenny.
16: Jest ważne, żeby aktywność sportową połączyć przez okazję historyczną.
15: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
16: Jedziemy ulicami naszego miasta i poznajemy te miejsca, które codziennie oglądamy, ale zobaczymy je pod innym kątem. Poprzez sport dowiadujemy się o tych ciemnych, czarnych czasach z historii naszego miasta.
5: Peletony pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechało ono już przez Rygę, Tallin i Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: Do rana przelotne opady deszczu mogą występować w północnych regionach Polski. Przez cały poniedziałek popada już na przeważającym obszarze kraju, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

kino, I Ching Feng Shui, sushi, yin yang, drum and bass, Buena Vista Social Club. Przepraszam na chwileczkę, muszę w toalecie przypudrować

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelność

0: Na pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad 1 000 000 zł trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową.

0: mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
1: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nadeszły wielkie zmiany dla małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Od wczoraj urzędy stanu cywilnego otrzymały nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa. Oznacza to, że teraz możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic uważa, że transkrypcja aktów jest czymś, na co czekało wielu Polaków.
4: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. W tej chwili już widzimy, że swoją pracę wykonało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że swoją pracę wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i że będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
3: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na istotnych rzeczach, takich jak wyciek danych medycznych milionów Polaków. Rafał Leśkiewicz dodaje, że rozporządzenie dotyczące transkrypcji jest niezgodne z konstytucją.
5: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, wyraźnie wskazując, jakie są konsekwencje wprowadzenia tych rozwiązań, które obecnie rządzący przygotowali. Są to rozwiązania niezgodne z polskimi przepisami prawa, przede wszystkim z polską konstytucją.
3: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Samo wejście w życie przepisów ustawy o zakazie patostreamingu zniechęci do publikowania patologicznych treści w sieci, uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka podkreślała na antenie Polskiego Radia 24, że świadomość surowej kary może odstraszyć bezkarnych do tej pory patotwórców.
6: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
3: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi do 5 lat więzienia. Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada również rozmowę na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie.
7: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz o poszukiwaniu akademików przez studentów. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostało już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, zapewnia rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
8: Te ceny kształtują się już od 600 zł.

0: zł za miejsce w pokoju 2-3, jedno, czteroosobowym do 1100, to są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości i jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc korzystają.
1: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików oferujących studentom ponad 115 tysięcy miejsc. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne. Setki osób obejrzało inscenizację polsko-krzyżackiego starcia pod Płowcami w województwie kujawsko-pomorskim. Rekonstruktorzy wrócili do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
2: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis, nie było wygranej tej bitwy. Ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór krzyżakom w polu.
3: Atak!
4: Leszek Kaliski, wojewoda Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej. To groziło rozbiorowi wtedy w XIV wieku. Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
5: Jestem bardzo pod wrażeniem, także bardzo fajnie historyczne takie przeżycia.
6: Ta jazda na koniach i walka rycerzy. Bardzo nam się podobało.
1: Inscenizacja bitwy w Płowcach odbyła się już po raz 23. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W większości regionów możliwe dziś opady deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na krańcach południowo-zachodnich.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Transkrypcja zagry... Jest 22, przepraszam. 23-latek zatrzymany w związku z pożarem targowiska w Katowicach. Policja wyjaśnia szczegóły tego zdarzenia. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych komentuje kwestię uczestnictwa Polski w koalicji chętnych i Dniu Niepodległości Ukrainy. Jutro ma się rozpocząć remont autostrady A4 do granicy z województwem opolskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru targowiska przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Po analizie miejskiego monitoringu w tej sprawie zatrzymano 23-letniego mężczyznę. Pożar na katowickim targowisku pojawił się około północy, z piątku na sobotę. Ogień zniszczył 15 budek i straganów. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie możliwy będzie udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji. Tak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas jutrzejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Marcin Bosacki podkreśla, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
2: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
0: W spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć mają prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jutro ma rozpocząć się remont autostrady A4 od węzła Łany do granicy z województwem opolskim. Prace obejmą ponad 5-kilometrowy odcinek. Pachołki w tym miejscu już ustawiono, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wymienimy nawierzchnię, wyregulujemy bariery oraz odnowimy oznakowanie. Na czas prac utrzymamy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Część ruchu w stronę Katowic zostanie przełożona na jezdnię w kierunku Wrocławia, gdzie będzie obowiązywał układ 2+1.
0: Prace za niemal 8 milionów złotych powinny zakończyć się w ciągu 3 miesięcy. 5 milionów złotych kosztowała będzie strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie. Wykonawcy przekazano już teren budowy. To poprzemysłowa działka w centrum miasta przy ulicy Bluszcza. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, w tym miejscu powstanie nie tylko budynek, w którym będą się odbywały różne spotkania.
4: Jest tam miejsce do gry w bóle, czego dotychczas nie mieliśmy. Wiata rowerowa z miejscem wypoczynku, gdyż jest to na szlaku naszej ścieżki rowerowej prowadzącej do Tychów. Będzie łąka kwietna, będzie mini amfiteatr, będą urządzenia sensoryczne, gdzie pewnie rodzice lub dziadkowie będą chcieli przyjść ze swoimi małymi dziećmi. Będą również takie drobne elementy małej architektury, jak kurtyna wodna, mini fontanna, a przede wszystkim dużo, dużo nasadzeń.
0: Strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie ma być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Przed nami chłodna, ale pogodna noc. Termometry wskażą od 8 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i zmienny. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna osiągnie od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Radio.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nadeszły wielkie zmiany dla małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Od wczoraj urzędy stanu

0: cywilnego otrzymały nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję aktu małżeństwa. Oznacza to, że teraz możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic uważa, że transkrypcja aktów jest czymś, na co czekało wielu Polaków.
1: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. W tej chwili już widzimy, że swoją pracę wykonało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że swoją pracę wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i że będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
0: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na istotnych rzeczach, takich jak wyciek danych medycznych milionów Polaków. Rafał Leśkiewicz dodaje, że rozporządzenie dotyczące transkrypcji jest niezgodne z konstytucją.
2: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, wyraźnie wskazując, jakie są konsekwencje wprowadzenia tych rozwiązań, które obecnie rządzący przygotowali. Są to rozwiązania niezgodne z polskimi przepisami prawa, przede wszystkim z polską konstytucją.
0: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Samo wejście w życie przepisów ustawy o zakazie patostreamingu zniechęci do publikowania patologicznych treści w sieci, uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka podkreślała na antenie Polskiego Radia 24, że świadomość surowej kary może odstraszyć bezkarnych do tej pory patotwórców.
3: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
0: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi do 5 lat więzienia. Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada również rozmowy na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o poszukiwaniu akademików przez studentów. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostało już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, zapewnia rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
5: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3-1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc skorzystają.
0: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików oferujących studentom ponad 115 tysięcy miejsc. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne. Setki osób obejrzało inscenizację polsko-krzyżackiego starcia pod Płowcami w województwie kujawsko-pomorskim. Rekonstruktorzy wrócili do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
6: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis, nie było wygranej tej bitwy. Ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór krzyżakom w polu.
7: Atak!
8: Leszek Kaliski, wojewoda chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Dogroziło rozbiorowi wtedy w XIV wieku. Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
9: Jestem bardzo pod wrażeniem, także bardzo fajnie historyczne takie przeżycia.
10: Ta jazda na koniach i walka rycerzy. Bardzo nam się podobało.
0: Inscenizacja bitwy w Płowcach odbyła się już po raz 23.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W większości regionów możliwe dziś opady deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na krańcach południowo-zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić tos na koniec. To już ostatni dzień, zaraz muszę wracać. Wyrwać ostatnią kartkę z kalendarza. Wszystko wyjątkowe, wszystko ma swój koniec.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tymczasem 6:30, pora na skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ponad 38 tysięcy kibiców zgromadził na Stadionie Śląskim w Chorzowie wczorajszy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

0: Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2018 roku. Światowe potęgi lekkoatletyki wzięły udział w 26 konkurencjach Diamentowej Ligi. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry. Mają tam określić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Doszło do niego ponad tydzień temu. W tym tygodniu planowane jest też sprowadzenie do kraju ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Maksymalne ceny paliw na stacjach poszły w górę w porównaniu z piątkiem. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 54 grosze. Litr benzyny 98 jest maksymalnie za 7 zł i 36 groszy, a oleju napędowego za 7 zł i 59 groszy. Powoli kończy się wakacyjna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Polega na tym, że specjalny autobus zatrzymuje się w różnych częściach miasta. Oferuje najmłodszym warsztaty, zajęcia i animacje. Dziś w południe pojawi się w parku imienia Jacka Kuronia. Będzie tam do 15.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Czy podejrzewam, że o tej porze z racji wakacji ruch niekoniecznie wzmożony, ale to wszystko wie Anna Juśkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Rzeczywiście jeszcze niewielki. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, mimo to je mamy. Niewielkie spowolnienia jazdy z ich powodu na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic, na jezdni prowadzącej w kierunku Pyrzowic czy Łodzi. Prace związane z przebudową układu drogowego i kolejowego z kolei w rejonie stacji PKP w Gliwickich Łabędach w minioną sobotę wkroczyły w kolejną fazę realizacji. Z tego powodu zmieniła się tam nieco organizacja ruchu. Częściowo dla ruchu została udostępniona ulica Strzelców Bytomskich i jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ruch jest tu jednak możliwy tylko jednokierunkowo w stronę od ulicy Naukowskiej do ulicy Krzyszowskiej. 691-400-400 przypominam Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie, więc jeśli Państwo będziecie świadkami czegoś, o czym warto poinformować innych, prosimy dać nam znać. 691-400-400.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

klucza, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. Oni nie są równi normalnym ludziom.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tymczasem 6.30, pora na skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ponad 38 tysięcy kibiców zgromadził na Stadionie Śląskim w Chorzowie wczorajszy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2018 roku. Światowe potęgi lekkoatletyki wzięły udział w 26 konkurencjach Diamentowej Ligi. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry. Mają tam określić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Doszło do niego ponad tydzień temu. W tym tygodniu planowane jest też sprowadzenie do kraju ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Maksymalne ceny paliw na stacjach poszły w górę w porównaniu z piątkiem. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 54 grosze. Litr benzyny 98 jest maksymalnie za 7 zł i 36 groszy, a oleju napędowego za 7 zł i 59 groszy. Powoli kończy się wakacyjna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Polega na tym, że specjalny autobus zatrzymuje się w różnych częściach miasta. Oferuje najmłodszym warsztaty, zajęcia i animacje. Dziś w południe pojawi się w parku imienia Jacka Kuronia. Będzie tam do 15.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Reklamy. Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik.
5: Upamiętnienie UPA w ukraińskim panteonie narodowym pogorszyłoby stosunki z Polską i Europą, mówi wiceszef MSZ. Kolejne uderzenie na Iran jest nieuniknione, uważa były wiceprezydent USA. Krakowska policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzanego o śmiertelne pobicie. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Europejscy przywódcy będą rozmawiali o dalszej pomocy. Chodzi głównie o broń przeciwlotniczą. Tymczasem wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki stwierdził, że ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w ukraińskim panteonie narodowym znacząco pogorszyłoby stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą. Ustawę powołującą ten panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: To jest jasne, że każdy naród i jego władze

0: że mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą.
1: Marcin Bosacki dodał, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych i zapowiedział udział polskiej delegacji w dzisiejszej naradzie poprzez wideołącze. Kolejne uderzenie na Iran jest nieuchronne, stwierdził były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mike Pence mówił o tym w wywiadzie dla CNN. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Mike Pence wezwał do utrzymania presji na Teheran i pozostawienia amerykańskich sił w regionie. Ocenił, że Irańczycy wciąż nie rozumieją, że zostali pokonani. Nie zawiera się pokoju z wrogiem, zawiera się go z wrogiem pokonanym. Zdaniem Pence'a przyjdzie czas, że Stany Zjednoczone i Izrael dokończą dzieła i stanie się to w nieodległej przyszłości. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział sankcje ekonomiczne na Iran. Ogłosił, że każdy kraj, którego banki, firmy i lotniska dadzą Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniesie gospodarcze konsekwencje. W czerwcu obie strony podpisały 60-dniowe memorandum o zawieszeniu działań zbrojnych. W minionym tygodniu porozumienie wygasło, ale nie ma żadnych oznak nowej umowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Krakowska policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzanego o śmiertelne pobicie 36-letniego mężczyzny w Nowej Hucie. Zdjęcia ewentualnego sprawcy umieszczono na stronie internetowej Małopolskiej Komendy. W tej sprawie przesłuchano 9 osób. Ofiara zabójstwa została znaleziona przez jednego z przechodniów, mówi Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie.
3: Wezwana została karetka pogotowia, w karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
1: Według policji w zdarzeniu mogły brać udział osoby ze środowiska kibicowskiego, a według medialnych informacji ofiara była kibicem Hutnika. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś.
4: Wizualnie akt małżeństwa zmienił się nieznacznie. Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik stanu cywilnego wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
5: To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej pobytce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
4: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
5: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości do prowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu związku, który został sformalizowany za granicą.
4: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie działek i ogrodów przez samorządy.
6: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
7: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
8: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
9: Zrobiłam mały ogródleczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
10: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta. Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty, no bo to jest 40 lat, to dąży do likwidacji, bo ludzi nie będzie stać, to zlikwidują to.
11: Przecież są płuca rubinkowa.
12: Chcą nas obciążyć dodatkowymi kosztami. To nie jest tak jak na terenach zielonych miasta, gdzie jeszcze są koszty utrzymania. Tutaj utrzymujemy to sami ponosimy wszystkie koszty i wydatki.
1: Według działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Jest 7:05, to czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu. Wielkie święto lekkiej atletyki za nami. Na Stadionie Śląskim odbył się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. I znowu, podobnie jak to miało miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, najlepsze wyniki osiągały nasze panie. Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki, czwarte Natalia Bukowiecka na 400 metrów. Tuż za podium znalazła się także Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów, która z czasem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych ustawiła.

0: Ponowiła rekord Polski.
1: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie. Chciałem w przyszłości łamać 3,50 i biegać jak najszybciej, więc na pewno jestem jeszcze głodna tych wyników.
0: Ach, ten zając. Nie było na śląskim rekordu świata w skoku o tyczce, ale konkurs wygrał rzecz jasna Armand Duplantis. W piłkarskiej Ekstraklasie grali w piątej kolejce. Wieczorową porą do wymiany ciosów doszło w Szczecinie, gdzie Pogoń zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. Także remis, ale bezbramkowy, Radomiaka Radom z Zagłębiem Lubin. No i wysoka wygrana GKS-u Katowice z Wisłą Płock, aż 5-0, a wynik w doliczonym czasie gry przepieczętował Jakub Kokosiński. To jego pierwszy gol w Ekstraklasie.
2: To się tam podbijało, zobaczyłem piłkę, od razu ruszyłem, no i akcja, reakcja, jak napastnik. Patrzę, strzelam, wykończyłem akcję, no. Tak jak na napastnika przystało, no. Nie wiem, jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu, tak? To jest niesamowite.
0: W ligach zagranicznych, w Ligue 1 zacięty mecz Rennes-Paris Saint-Germain z Polakami w rolach głównych. Gol i to piękny Sebastiana Szymańskiego, asysta Przemysława Frankowskiego, a dla Paryżan dwa gole nowego nabytku, Ferrana Torresa. Hiszpan opuścił Barcelonę, która i bez niego dobrze sobie radzi. Pokonała 5-0 Elche. W Premier League wygrana Manchester City 2-1 z Bournemouth i remis 2-2 Newcastle z Liverpoolem. W Ekstralidze żużlowej zakończyła się runda zasadnicza. W ostatnich meczach Stal Gorzów wygrała z KS-em Toruń, a Unia Leszno przegrała ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Czołowa czwórka, która pojedzie w playoffach, to Betar Sparta Wrocław, Toruń, Motor Lublin i Unia Leszno. W kolarstwie Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu Vuelta Espania. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. W Formule 1 Grand Prix Holandii dla Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. Drugi był lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. I jeszcze rugby 7-osobowy kobiet. Polki w Kiszyniowie zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Beach Rugby. W finale przegrały z Mołdawią i nie obroniły mistrzowskiego tytułu.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: A myślisz, że imię Tadeja Pogaczara to się zdrabnia Tadzio? Tadzio Pogaczar? Możemy
0: na
4: tak
0: pewno
4: mówić?
0: Ciekawe, ile Tadzik. W Słowenii jest Tadejów.
4: Teraz pewnie bardzo dużo. Takie sukcesy, że nawet ostatnio w Warszawie na jakimś billboardzie widziałem Tadeja Pogaczara. No. Także globalna gwiazda, nawet u nas do spotkania. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś rześki poranek mamy, okolice 10 stopni niemal w całym kraju. Po południu nagrzeje się do 18 na północnym wschodzie i w centrum oraz 20, może 22-23 na pozostałym obszarze. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach większe i tu może przelotnie popadać, a już tak na pewno to popada w północnej i północno-wschodniej Polsce, tam możliwe także lokalne burze.
3: Sponsorem audycji było Invigo.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: No i ponownie sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu o tej porze. Autoradio w Radiu Katowice, Janna Juszkiewicz.
7: Witam. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu spowodowane zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w Chorzowie na DTS-C na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Tu zdarzyły się, przypomnę, dwa samochody osobowe. Natomiast na autostradzie A4 w Rudzińcu w powiecie gliwickim mamy z podobnego powodu utrudnienia na jezdni prowadzącej w kierunku Krakowa. To zdarzenie na 285 kilometrze, więc noga z gazu. Doszły nam kolejne problemy, tym razem na jedynce, na odcinku Pszczyna-Czechowice-Dziedzice w Goczałkowicach-Zdroju na jezdni prowadzącej do Bielska zderzyły się dwa pojazdy osobowe z dostawczym. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana, służby są na miejscu. Ostrzegamy Państwa. Roboty drogowe utrudniają ruch także na autostradzie A1 między węzłem Dębieńsko a węzłem Rybnik w kierunku Ostrawy i Łodzi. Na 400-metrowym odcinku, począwszy od 15 kilometra trasy, do godziny 19 dziś zwężenia jezdni w obu kierunkach i ograniczenia prędkości do 80 km na godzinę. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana

0: I chciałam powiedzieć, że to, co się ostatnio wydarzyło, to był jakiś taki incydent, a teraz się to wszystko
1: Tu
0: przemyślałam
1: radiodźwięk.
0: i zrobiłam.

0: Dzięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

Jest godzina 8. Szpital Śląski w Cieszynie wylicza niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia. Tylko w zeszłym roku było to prawie 17,5 miliona złotych. Ukraińcy świętują dziś Dzień Niepodległości. Życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. Wyjątkowe wyzwanie młodych pływaków z Tarnowskich Gór chcą pokonać wpływ węgierskie jezioro Balaton.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prawie 17,5 miliona złotych. Na tyle Szpital Śląski w Cieszynie wycenia niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia ponad limit i ryczałt za ubiegły rok. Problemy z rozliczaniem świadczeń dotyczą też bieżącego roku. Dyrektor szpitala Adam Ślisz mówi, że placówka dopiero w sierpniu podpisała aneksy dotyczące nielimitowanych nadwykonań z pierwszego kwartału.
2: Czyli za świadczenia udzielone pacjentom w styczniu, lutym czy też marcu tego roku, a mamy już sierpień. We wcześniejszych latach taka zapłata ze strony NFZ była dokonywana oczywiście często stawką degresywną, to znaczy mniejszą niż 100% należnego wynagrodzenia, ale była dokonywana. Za 25 rok nie dostaliśmy żadnych środków.
1: Szpital nie ma też informacji, kiedy otrzyma zapłatę za nielimitowane nadwykonania z drugiego kwartału. To część szerszych problemów z finansowaniem świadczeń. Od lipca NFZ zmienił też zasady rozliczania części nadwykonań. Wskazał na potrzebę stabilizacji finansowej systemu. Według dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie zwiększenie kontraktu placówki od lipca nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów jej działalności. Ukraińcy będą dziś świętować swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny.
3: Nad Dnieprem Święto Niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. Tak wyjaśnił mi kijowianin Sergii.
4: Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła.
3: Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na centralnym placu sofijskim. Wiadomo, że dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych.
1: Relacjonował Paweł Buszko. Zaczyna się głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Na projekty w jego ramach przeznaczonych zostanie 200 tysięcy złotych. Głosować będzie można zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Zasady przewidują jeden głos na jednego mieszkańca. Zwycięskie projekty zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie gminy. Czas na wyrażenie swojego zdania i wybór faworyta spośród zakwalifikowanych do głosowania pomysłów upłynie 7 września.
0: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Dziś zaczyna się wyjątkowe wyzwanie młodych pływaków z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Park Wodny Tarnowskie Góry. Zawodnicy chcą pokonać wpław 77 km przez węgierskie jezioro Balaton. Próba może potrwać nawet 20 godzin, dlatego będzie rozłożona na dziś i jutro. Dla tarnogórskiej ekipy to kolejne duże wyzwanie na wodach otwartych. W poprzednich latach pływacy z powodzeniem pokonali m.in. kanał La Manche oraz jezioro Garda. Teraz zmierzą się z największym jeziorem Europy Środkowej. Sztafeta w Balatonie to nasze kolejne marzenie, mówi organizator Tomasz Pąchalski.
5: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin, tak mniej więcej liczę. Sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy. Pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc z samym przepłynięciem, temperaturą wody, jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
1: W sztafecie bierze udział 11 młodych zawodników. Do próby przygotowywali się miesiącami. Przy takim dystansie ważna jest nie tylko kondycja i warunki na wodzie, ale też współpraca całej drużyny. Przepłynięcie Balatonu przez tarnogórską sztafetę wpisuje się w rok obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór. Dziś temperatura do 22 stopni. Dużo słońca, a co za tym idzie, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz w Katowicach na Mikołowskiej. Na zjeździe na A4 w kierunku Wrocławia mieliśmy zdarzenie dwóch pojazdów. Nadal są utrudnienia w ruchu. Na A4 także korek przed węzłem Mikołowska w kierunku Gliwic. W Sasnowcu na Zagłębia Dąbrowskiego przy Oszą. Na jezdni w kierunku Katowic zdarzenie trzech pojazdów. Na jezdni rozlane są płyny eksploatacyjne, są utrudnienia w ruchu. Jeszcze mamy korek na jedynce w Goczołku.

0: Czechowicach Zdroju pomiędzy Pszczyną a Czechowicami Dziedzicami, gdzie na 587 kilometrze na jezdni prowadzącej w stronę Bielska zderzyły się dwa samochody osobowe z dostawczym. Jezdnia w tym kierunku jest przyblokowana, nieco są utrudnienia, spowolnienia. W Mysłowicach przy zjeździe z S1 na Imielińską utrudnienia pokolizyjne po zderzeniu dwóch samochodów osobowego i ciężarowego. W Tychach, między Tychami a Dąbrową Górniczą na 531 kilometrze mamy koszenie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 8. Szpital Śląski w Cieszynie wylicza niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia. Tylko w zeszłym roku było to prawie 17,5 miliona złotych. Ukraińcy świętują dziś Dzień Niepodległości. Życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. Wyjątkowe wyzwanie młodych pływaków z Tarnowskich Gór. Chcą pokonać wpław węgierskie jezioro Balaton.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prawie 17,5 miliona złotych. Na tyle Szpital Śląski w Cieszynie wycenia niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia ponad limit i ryczałt za ubiegły rok. Problemy z rozliczaniem świadczeń dotyczą też bieżącego roku. Dyrektor szpitala Adam Ślisz mówi, że placówka dopiero w sierpniu podpisała aneksy dotyczące nielimitowanych nadwykonań z pierwszego kwartału.
2: Czyli za świadczenia udzielone pacjentom w styczniu, lutym czy też marcu tego roku, a mamy już sierpień. We wcześniejszych latach taka zapłata ze strony NFZ była dokonywana oczywiście często stawką degresywną, to znaczy mniejszą niż 100% należnego wynagrodzenia, ale była dokonywana. Za 25 rok nie dostaliśmy żadnych środków.
0: Szpital nie ma też informacji, kiedy otrzyma zapłatę za nielimitowane nadwykonania z drugiego kwartału. To część szerszych problemów z finansowaniem świadczeń. Od lipca NFZ zmienił też zasady rozliczania części nadwykonań. Wskazał na potrzebę stabilizacji finansowej systemu. Według

0: dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zwiększenie kontraktu placówki od lipca nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów jej działalności. Ukraińcy będą dziś świętować swoją niepodległość. 35. raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5. raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny.
1: Nad Dnieprem Święto Niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. Tak wyjaśnił mi kijowianin Serhii.
2: Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła.
1: Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na centralnym placu sofijskim. Wiadomo, że dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych.
0: Relacjonował Paweł Buszko. Zaczyna się głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Na projekty w jego ramach przeznaczonych zostanie 200 tysięcy złotych. Głosować będzie można zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Zasady przewidują jeden głos na jednego mieszkańca. Zwycięskie projekty zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie gminy. Czas na wyrażenie swojego zdania i wybór faworyta spośród zakwalifikowanych do głosowania pomysłów upłynie 7 września.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś zaczyna się wyjątkowe wyzwanie młodych pływaków z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Park Wodny Tarnowskie Góry. Zawodnicy chcą pokonać wpław 77 km przez węgierskie jezioro Balaton. Próba może potrwać nawet 20 godzin, dlatego będzie rozłożona na dziś i jutro. Dla tarnogórskiej ekipy to kolejne duże wyzwanie na wodach otwartych. W poprzednich latach pływacy z powodzeniem pokonali m.in. kanał La Manche oraz jezioro Garda. Teraz zmierzą się z największym jeziorem Europy Środkowej. Sztafeta w Balatonie to nasze kolejne marzenie, mówi organizator Tomasz Pąchalski.
4: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin, tak mniej więcej liczę. Sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy. Pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc z samym przepłynięciem, temperaturą wody, jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
0: W sztafecie bierze udział 11 młodych zawodników. Do próby przygotowywali się miesiącami. Przy takim dystansie ważna jest nie tylko kondycja i warunki na wodzie, ale też współpraca całej drużyny. Przepłynięcie Balatonu przez tarnogórską sztafetę wpisuje się w rok obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór. Dziś temperatura do 22 stopni. Dużo słońca, a co za tym idzie, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz, witam ponownie. Nie powinno już być utrudnień w ruchu spowodowanych zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w Goczałkowicach-Zdroju na jedynce, w Katowicach na Mikołowskiej, przy zjeździe na A4, czy w Sosnowcu na Alei Zagłębia Dąbrowskiego, a także w Mysłowicach na S1, w okolicach Milińskiej. Skupmy się zatem teraz na utrudnieniach wynikających z prac drogowych. Takowe do godziny 20 dziś na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Knurów a węzłem Dębieńsko. Prowadzone są tu na jezdni w kierunku Ostrawy prace, a także na jezdni przeciwnej, czyli prowadzącej w stronę Łodzi. Na odcinku 400 metrów zwężenie jezdni w obu kierunkach i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Podobna sytuacja między Żorami a Świerklanami, gdzie analogiczne utrudnienia pojawiły się na 400-metrowym odcinku, a także na odcinku Rybnik-Żory. Do godziny 19 natomiast prace drogowe też na odcinku Dębieńsko-Rybnik.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 9 dziś, poniedziałek, 24 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
10: Prezes Zonda Krypto usłyszał.

0: Zarzuty, mowa jest o oszustwie ogromnych rozmiarów. Jeśli Urzędu Stanu Cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, złamią prawo, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W ostatni tydzień wakacji ITD prowadzi wzmożone kontrole na drogach, zwłaszcza autobusów i ciężarówek. Szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Straty mogą jednak sięgać nawet 2 miliardów 400 milionów. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, ustaliło TVP Info. O szczegółach Michał Makowski.
1: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Jeśli urzędy stanu cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego, złamią prawo, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie obowiązuje od wczoraj. Niektórzy samorządowcy deklarowali, że nie będą się do niego stosowali, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Pamiętajmy o tym, że o transkrypcję można wystąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli któryś z urzędów stanu cywilnego będzie robił problemy, to każdy ma prawo pójść do innego miasta i tam poprosić o transkrypcję, wystąpić o nią w ciągu 30 dni. Tę transkrypcję dostanie. Warszawa już od 14 maja transkrypcję wydaje na tych tymczasowych wzorach, więc są samorządy, które robią to bez żadnych problemów.
0: To łamanie konstytucji, które doprowadzi do prawnych konfliktów, mówi z kolei Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To jest coś niebywałego. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I nie jako polityk, tylko jako zwykły obywatel. No nie zgadzam się na łamanie konstytucji. To jest jawne, otwarte, bezczelne łamanie konstytucji. Nie powinniśmy do tego dopuścić.
0: Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą, z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Ostatni tydzień wakacji to czas wzmożonego ruchu na drogach. Kierowców i samochody kontroluje oprócz policji także Inspekcja Transportu Drogowego, zwłaszcza stan techniczny ciężarówek i autobusów.
4: Inspektorzy ITD szczegółowo sprawdzają zapisy z tachografów i kart pracy kierowców, mówi starszy specjalista Kamil Gromek.
5: Dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty.
4: Do ewentualnych nadużyć najczęściej dochodzi w nocy, kiedy specjaliści z inspekcji nie pełnią stałych dyżurów. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co ma przełożyć się na zwiększenie liczby inspektorów i kontroli. Rzecznik ITD Wojciech Król wyjaśnia, że nocne działania są prowadzone.
6: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
4: Od początku wakacji specjaliści z ITD sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Na koniec wesele w Atomicach, czyli kultura wysoka pod strzechami i to dosłownie. Stowarzyszenie z muzyką do ludzi po raz 9 wystawiło operę w niszczającej stodole we wsi Jarosławki w Wielkopolsce. O tym, jak zachęcić mieszkańców Jarosławek do nocy w takiej operze, mówiła w Trójce prezeska Fundacji Ewa Smoleńska.
7: Trzeba ich zaprosić, żeby brali w nim udział, nie? Więc biorą udział jako statyści, teraz brali jako chór, cudownie zresztą byli przygotowani. No więc jak oni przyjdą, no to ich rodziny przychodzą. I ten sposób podawania kultury tak się rozpowszechnił u nas i stał się tak naturalny, że jak chyba raz nam się zdarzyło, żeby tej opery nie wystawić, to było wielkie rozczarowanie.
0: Do tej pory w stodole w Jarosławkach udało się wystawić Eneasza i Dydonę Persela, Halkę Stanisława Moniuszki oraz anonimową polską krotochwilę Heca, czyli polowanie na zająca.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra, miejscami dobra. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 14 a 15 prognozowane są zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar energii. W zlewniach Odry, Baryczy, Orli na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce możliwe wezbranie wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, podobnie na Łużycy w Wielkopolsce i województwie łódzkim. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 5 po 9, czas na sport. Adam

0: Malecki. Hubert Hurkacz wygrał w Cancun. Polak po odpadnięciu z turnieju w Cincinnati wybrał się do Meksyku i tam na pocieszenie ograł wszystkich w Challengerze ATP. Ograł także najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Hubi czekał na wygraną w turnieju od kwietnia 2024 roku. Teraz odpocznie i rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym US Open. Podobnie jak Iga Świątek, która po trudnych ostatnich tygodniach zapowiedziała, że w Nowym Jorku nie wystąpi w turnieju par mieszanych. Norwek Rut musiał więc szukać partnerki i wybrał Rosjankę Dianę Schneider. Świątek ostatnio grała w Cincinnati, odpadła w półfinale po porażce z Jessicą Pegulą, która w finale przegrała ze swoją rodaczką Coco Gauff 2-6-4-6, a US Open od niedzieli. Reprezentacja siatkarek zagra dzisiaj w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Po wygranej z Węgrami czas na Łotwę. Jakiego spotkania spodziewa się przyjmująca reprezentacji Polski Paulina Damaskę?
1: Spodziewaj się niespodziewanego, jak mi to kiedyś jeden trener powiedział. Nie grałam z Łotwą, ale na pewno wiemy, że każda z drużyn, która tutaj przyjechała, jest w jakiś sposób niebezpieczna i to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy i czy koncentrację po prostu utrzymamy i nie damy rywalkom się rozegrać. Ważne jest to, żeby zacząć od początku do końca.
0: Łotyszki wczoraj przegrały z Niemkami 1-3, a w innym meczu naszej grupy Słowenia 1-3 przegrała z Turcją. Początek meczu Polek o 15. To teraz o jednej z najważniejszych imprez sportowych, które będą miały miejsce w tym roku w Polsce. 5 września rozpoczną się Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej kobiet. Polka zagra w grupie z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Jaki cel jest naszej kadry? Trener biało-czerwonych Marcin Kasprowicz mówił na antenie Trójki.
2: Wygrywanie meczów. Chcemy grać w tym turnieju jak najdłużej. Wydaje się, że w tej grupie, w której znaleźliśmy się, no to reprezentacja Argentyny jest najsilniejsza i ona prawdopodobnie będzie faworytem tej grupy. Natomiast nam nie pozostaje nic, jak zagrać kapitalny mecz, ekscytujący, żeby sobie sprawić radość naszym kibicom, naszej społeczności i ten mecz wygrać.
0: Argentyna Argentyną, ale absolutnymi faworytkami całego turnieju będą zawodniczki z Korei Północnej.
2: Na poziomie do lat 20 one wygrały Mistrzostwa Świata. Ostatni raz ta reprezentacja uległa rywalowi w 2018 roku i niewątpliwie tutaj też faworytkami będą. No w piłce młodzieżowej wygrywają wszystko, co jest możliwe, natomiast w piłce seniorskiej niekoniecznie.
0: Mecz otwarcia Polski z Argentyną 5 września o godzinie 15 w Katowicach. Na kolejny sport w Trójce kilka minut po 16.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Dziś będzie 18 stopni w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, 20 w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, 22 w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie. A deszczu należy się spodziewać na północy i północnym wschodzie kraju przede wszystkim.
3: Sponsorem audycji było Invigo.
5: Tu Radio Dźwięk.

wiecie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle tu się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nakromaciło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Tak

0: co dzień i nie mijamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące, dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą.

0: kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień.

0: na zegarach 10. Kolejny gang narkotykowy został rozbity przez śląskich policjantów. Zatrzymano 5 osób. Maturzyści piszą właśnie poprawkowe egzaminy. W całym kraju to prawie 50 tysięcy osób. Nowy przewodnik turystyczny jest dostępny w lublinieckim starostwie. Opisuje 90 interesujących miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się przestępstwami narkotykowymi. Jego członkowie od listopada 2024 do czerwca 2025 roku mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu i 1,5 kg kokainy. Na polecenie prokuratury mundurowi z lokalnych jednostek oraz kontrterroryści przeprowadzili akcje w kilku miejscach województwa śląskiego, między innymi w Gliwicach i w

0: Pobrzu. Zatrzymano 5 mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków, gotówkę, sprzęt elektroniczny, a także pistolet pneumatyczny i broń białą. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu narkotykami, zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw ubezpieczeniowych, podpalenia samochodu i przerabiania tablic rejestracyjnych. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego albo ustnego.
2: Aby zdać maturę, należy uzyskać z przedmiotów obowiązkowych języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Trzeba też przystąpić do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale tutaj nie ma progu zaliczeniowego. Maturzyści, którym powinęła się noga w maju i nie zdali jednego egzaminu, mogą poprawiać teraz.
3: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
4: Dobrze, na pewno zdane będą.
5: Polski.
4: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
2: No ale teraz?
4: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Się przygotowałem.
2: Wyniki egzaminów poprawkowych 11 września.
0: Informowała Joanna Stankiewicz. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią, mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
6: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Nowy przewodnik turystyczny dostępny jest w formie papierowej i elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Podwórkowy autobus Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz ostatni w te wakacje wyruszy dziś w trasę po Sosnowcu. Tym razem w południe zatrzyma się w parku imienia Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji, zapewnia rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy.
7: Bo to właśnie dla nich jest organizowany ten autobus. Zazwyczaj pojawia się właśnie najbardziej oddalonych od centrum Sosnowca dzielnic, bo takie jest jego przeznaczenie, aby te atrakcje trafiały właśnie do tych dzielnic mniej zamieszkanych, tam gdzie jest też dużo dzieciaków, a te dzieciaki same do centrum miasta nie przyjadą szukając atrakcji, dlatego też to my z tymi atrakcjami jedziemy przede wszystkim do tych peryferyjnych dzielnic naszego miasta.
0: W przyszłym roku akcja zostanie rozszerzona o kolejne dzielnice Sosnowca. Dziś temperatura do 22 stopni i dużo słońca. Zachmurzenie będzie najwyżej małe lub umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz, witam ponownie. Nie powinno już być utrudnień w ruchu spowodowanych zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w Goczałkowicach-Zdroju na jedynce, w Katowicach na Mikołowskiej przy zjeździe na A4, czy w Sosnowcu na Alei Zagłębia Dąbrowskiego, a także w Mysłowicach na S1 w okolicach Chmielińskiej. Skupmy się zatem teraz na utrudnieniach wynikających z prac drogowych. Takowe do godziny 20 dziś na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Knurów a węzłem Dębieńsko. Prowadzone są tu na jezdni w kierunku Ostrawy prace, a także na jezdni przeciwnej, czyli prowadzącej w stronę Łodzi. Na odcinku 400 metrów zwężenie jezdni w obu kierunkach i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Podobna sytuacja między Żorami a Świerklanami, gdzie analogiczne utrudnienia pojawiły się na 400-metrowym odcinku, a także na odcinku Rybnik-Żory. Do godziny 19 natomiast prace drogowe też na odcinku Dębieńsko-Rybnik.
10: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
12: Reklamy.
13: Minęła 10:00 w poniedziałek. Ostatni tydzień wakacji przed nami. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Dyżur rozpoczyna Anna Kowalik-Brankati.
14: Zapraszam serdecznie. Po tragicznym wypadku w Krakowie będą zarzuty dla 26-latka, który wjechał w rodzinę i zabił 2 osoby. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie zaplecze, zaatakowali 66 celów wojskowych, m.in. lotniska. Nie zdali w maju, dziś mają drugą szansę. Trwają

0: matury poprawkowe. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym zamierza postawić prokuratura 26-latkowi, który w sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
1: Przesłuchanie sprawcy wypadku rozpoczęło się w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze. Zgodnie z prawem może on odmówić składania wyjaśnień. Biegli orzekli, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Mężczyzna jechał za szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Uderzył w małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Życia obojga nie udało się uratować, a chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Szef Zonda Krypto zeznaje w katowickiej prokuraturze. Ma status małego świadka koronnego, podała TVP Info. Z kolei Onet donosi, że Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. To sprawa, którą trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak o związkach polityków prawicy i szefa upadłej giełdy mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Dodaje, że to politycy prawicy przyczynili się do tego, że przepisy regulujące rynek kryptowalut nie weszły w życie.
2: My już wiemy oczywiście o tym, że fundacje Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera otrzymywały środki od Przemysława Krala. Wiemy, że Zonda Krypto sponsorowało imprezę SIPAK, na której Karol Nawrocki w czasie kampanii brał udział. No i ja bym chciała wiedzieć, na ile te gesty ze strony Zonda Krypto znalazły potem wdzięczność w politykach, którzy odrzucali i w Sejmie, a potem pan prezydent swoim wetem wszelkie przepisy, które miały na celu uregulowanie tego rynku.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka odbija piłeczkę i mówi, że to rząd Donalda Tuska powinien obawiać się zeznań Krala. Zdaniem posła, służby podlegające rządzącym były bierne w sprawie Zonda Krypto.
3: Przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnianych przestępstw. Była pod nosem Donalda Tuska. Wszyscy pamiętamy Amber Gold. I jakie
4: straty klientów oszacowano na 350 milionów złotych.
3: No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne.
0: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu, po tym jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów szacowane są na 350 milionów złotych. Ukraińcy uderzyli w 66 rosyjskich celów wojskowych. Informację przekazał mediom dowódca sił systemów bezzałogowych Ukrainy Robert Brody, pseudonim Madziar. Wskazał m.in. na samoloty bojowe agresora, lotniska i bazy wojskowe.
5: Agencja Union, powołując się na słowa Madziara, poinformowała, że ukraińskie drony zniszczyły rosyjski myśliwiec MiG-29, cztery kompleksy radiolokacyjne Niebo i Kasta oraz bazy sił specjalnych w miejscowości Stiełkowoje. Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły także kilka punktów dowodzenia, podstacje energetyczne i dwa statki rosyjskiej floty cieni. Ukraina nasila ataki na zaplecze Rosji, ponieważ w ten sposób destabilizuje zaopatrzenie armii agresora i uszkadza łańcuch produkcji oraz dostaw pocisków rakietowych, którymi Rosjanie atakują Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wysłannik papieża, arcybiskup Paul Gallagher, pojechał do Moskwy. Spotka się z przedstawicielami władz na Kremlu, patriarchatem moskiewskim, a także wspólnotą katolicką. Jak informuje Vatican News, wizyta ma wymiar dyplomatyczny, kościelny i ekumeniczny. Stolica Apostolska podkreśla, że jest ona wyrazem gotowości do dalszego dialogu i działań na rzecz pokoju. Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze od godziny poprawkowe egzaminy maturalne. To ci, którzy nie zdali w maju jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego bądź egzaminu ustnego. W Warszawie do matury poprawkowej w szkole w chmurze przystąpiło ponad 1000 osób. Większość poprawia matematykę.
6: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
7: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewniej, ale boję się, że zadania będą na tyle podchwytliwe, że niby będzie się wydawać, że zadanie jest proste, a nie wpadnie się na ten sposób, żeby tak rozwiązać.
8: Dobrze, na pewno zdane będą.
9: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
8: Nie, no matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło. Z tej racji przyjechałem specjalnie z Mazur.
10: Polski.
11: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
9: No ale teraz?
11: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
0: I tych 100% życzymy. W maju matury nie zdało 87 tysięcy osób. Prawo do poprawki ma 58 tysięcy. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Na południu i południu.
1: Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz. W północnej i północnej wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 na południu i zachodzie.
2: Trójka.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: na zegarach 10. Kolejny gang narkotykowy został rozbity przez śląskich policjantów. Zatrzymano 5 osób. Maturzyści piszą właśnie poprawkowe egzaminy. W całym kraju to prawie 50 tysięcy osób. Nowy przewodnik turystyczny jest dostępny w lublinieckim starostwie. Opisuje 90 interesujących miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się przestępstwami narkotykowymi. Jego członkowie od listopada 2024 do czerwca 2025 roku mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu i 1,5 kg kokainy. Na polecenie prokuratury mundurowi z lokalnych jednostek oraz kontrterroryści przeprowadzili akcje w kilku miejscach województwa śląskiego, między innymi w Gliwicach i w Zabrzu. Zatrzymano 5 mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków, gotówkę, sprzęt elektroniczny, a także pistolet pneumatyczny i broń białą. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu narkotykami, zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw ubezpieczeniowych, podpalenia samochodu i przerabiania tablic rejestracyjnych. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 50 tysięcy maturzystów pisze dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego albo ustnego.
2: Aby zdać maturę, należy uzyskać z przedmiotów obowiązkowych języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Trzeba też przystąpić do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale tutaj nie ma progu zaliczeniowego. Maturzyści, którym powinęła się noga w maju i nie zdali jednego egzaminu, mogą poprawiać teraz.
3: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
4: Dobrze, na pewno zdane będą.
5: Polski.
6: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
2: No ale teraz?
6: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Się przygotowałem.
2: Wyniki egzaminów poprawkowych 11 września.
0: Informowała Joanna Stankiewicz. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią, mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
7: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Nowy przewodnik turystyczny dostępny jest w formie papierowej i elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Podwórkowy autobus Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz ostatni w te wakacje wyruszy dziś w trasę po Sosnowcu. Tym razem w południe zatrzyma się w parku imienia Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji, zapewnia rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy.
8: Bo to właśnie dla nich jest organizowany ten autobus. Zazwyczaj pojawia się właśnie na najbardziej oddalonych od centrum Sosnowca dzielnic, bo takie jest jego przeznaczenie, aby te atrakcje trafiały właśnie do tych dzielnic mniej zamieszkanych, tam gdzie jest też dużo dzieciaków, a te dzieciaki same do centrum miasta nie przyjadą szukając atrakcji, dlatego też to my z tymi atrakcjami jedziemy.

0: przede wszystkim do tych peryferyjnych dzielnic naszego miasta.
1: W przyszłym roku akcja zostanie rozszerzona o kolejne dzielnice Sosnowca. Dziś temperatura do 22 stopni i dużo słońca. Zachmurzenie będzie najwyżej małe lub umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia w Katowicach na Krajowej Drodze 86 i na czwórce. Na Krajowej Drodze 86 na wiadukcie nad autostradą A4 doszło do uszkodzenia baku samochodu ciężarowego, z którego zaczęło wyciekać paliwo. Samochód zatrzymał się nad lewym pasem A4. Ropa wyciekała, jak powiedział policjant, ciurkiem na autostradę. Ten pas został całkowicie wyłączony w tej chwili z ruchu, a ruch odbywa się pasem zapasowym, lewym, skrajnym i awaryjnym, więc uprzedzamy Państwa. Przed miejscem zdarzenia na czwórce długi korek już od pogranicza z Mysłowicami, natomiast za miejscem zdarzenia także korek w Katowicach od wysokości ulicy Francuskiej w kierunku Gliwic z Wrocławia. Tutaj powodem są prace drogowe. Mamy też utrudnienia w Bielsku na Chełmońskiego, gdzie zdarzyły się dwa samochody, i w Katowicach pod wiaduktem na Halera i Roździńskiego. Także zderzenie dwóch pojazdów, więc uważajmy.
4: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Minęła 11. Michał Nogaś. Dzień dobry, program trzeci. Poniedziałek, 24 sierpnia i czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
7: Katastrofa Gripena na Węgrzech. Pilot zdołał się katapultować. Apel Wołodymyra Zełenskiego w Dniu Niepodległości Ukrainy. Dajcie wszystko, co pozwoli zatrzymać tę wojnę. PiS rzuca wezwanie rządowi. Proponuje próg podatkowy na poziomie 180 tysięcy złotych. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili, smutnej informacji. Nie żyje generał Mirosław Różański, poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mirosław Różański był senatorem 11 kadencji z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, napisała marszałek Kidawa-Błońska. Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Węgierski myśliwiec Gripen rozbił się w pobliżu miasta Szolnok. Pilot zdołał katapultować się z samolotu, poinformował premier Peter Modjar. Przyczyna wypadku jest obecnie nieznana, nie ma osób rannych ani ofiar śmiertelnych, przekazał. Dodał również, że nie ucierpiała żadna infrastruktura cywilna. Dajcie Ukrainie wszystko, co pozwoli zatrzymać tę wojnę. Zatrzymać ją szybciej, niż Putin zdoła rozpocząć następną, apeluje do koalicjantów Wołodymyr Zełenski. Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Po raz piąty w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Ukraiński prezydent swoje kilkunastominutowe przemówienie poświęcił obronie niepodległości na wojnie z Rosją. Setki tysięcy imion, losów, charakterów utrzymują front, utrzymują naszą niepodległość. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy przez te wszystkie lata, przez wszystkie dni i teraz, w tej chwili walczą, aby Ukraina żyła. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki, zarówno te powietrzne, jak i lądowe, będą się wzmagać. Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Musimy wzmacniać wojsko, mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Aby zapewnić wyposażenie i wzmocnienie ukraińskiej armii, dziś w Kijowie spotykają się przywódcy koalicji chętnych. Część z nich uczestniczy w spotkaniu online, a część, tak jak m.in. brytyjski premier Andy Burnham, przyjechała do ukraińskiej stolicy osobiście. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Na Ukrainie w związku z Dniem Niepodległości wchodzi dziś w życie ustawa o ukraińskim panteonie narodowym. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Pamięć historyczna nie zawsze odpowiada prawdzie historycznej, mówi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodaje, że historia ONUPA oznacza co innego dla Polski i Ukrainy.
9: Kiedy Związek Radziecki, kiedy bolszewicy dokonali właśnie zlecenia zabójstwa Bandery, wywindowano jego popularność wśród ukraińskiego ruchu narodowego. Kiedy każdego patriotę na Ukrainie nazywano banderowcem, to właśnie zniwelowano tą różnicę pomiędzy Banderą jako właśnie zwolennikiem integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, a

0: właśnie zwykłym patriotą.
1: Wczoraj Wołodymyr Zełenski, podpisując ustawę tworzącą Panteon Narodowy, powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto się w nim znajdzie i kto jest dla nich bohaterem. PiS złoży projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy do 180 tysięcy złotych, zapowiedział wiceszef partii Przemysław Czarnek. Według niego propozycja ma być prostszą i efektywniejszą alternatywą dla projektu rządowego.
2: Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie budżetu państwa polskiego. My proponujemy prostą rzecz, której domagają się Polacy. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych i oszczędności dla polskich rodzin nawet 12 tysięcy złotych rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków nawet 24 tysiące złotych rocznie.
1: Przypomnę, że propozycja rządu zakłada, że oprócz podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. Koniec sierpnia to gorący okres na rynku nieruchomości. Studenci zaczynają szukać mieszkań. Choć według statystyk ceny najmu prawie nie wzrosły, to ze względu na wyż demograficzny, zakwaterowania w ośrodkach akademickich poszukuje w tym roku wyjątkowo dużo osób. Sytuację na rynku prześledziła Aneta Łuczkowska.
3: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Swoją grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
4: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, tak żeby nie było problemów potem z płatnościami.
3: Cały czas na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
5: Te 3000 miejsc w akademikach w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione. Rzadko zdarza się, żeby były rezerwy.
3: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Aniu, mam dla ciebie pomidorka.
1: Bardzo lubię pomidorki.
8: To jest
1: dużo
8: z tak zwanego pola kolegi Michała Żołądkowskiego.
1: Wspaniale.
8: Tak, tak.
1: Czyli mogę jeść?
8: Tak, tak. A, lubię ten moment.
1: Taki soczysty.
8: Chciałam tylko zapytać, czy dzisiaj jest pogoda na pomidory?
1: A jaka jest pogoda na pomidory?
8: Każda!
7: Sponsorem audycji było Invigo.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi od pół.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Dziękujemy bardzo pięknie. Jesteście gotowi?

I fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Na zegarach 12. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie targowiska przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Spór o budowę fabryki w Rogoźniku. Mieszkańcy nie zgadzają się na taką inwestycję w okolicach ich posesji. Zmarł generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mężczyzna podejrzany o podpalenie targowiska w Katowicach usłyszał zarzuty. 23-latek przyznał się do winy. Pożar przy ulicy Mickiewicza wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 drewnianych boksów handlowych razem z wyposażeniem. Do tej pory m.in. zabezpieczono materiał dowodowy i przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił potwierdzić, że za spowodowaniem pożaru stoi 23-letni mieszkaniec Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Ponieważ przestępstwa dopuścił się w ramach recydywy, może mu grozić do 15 lat więzienia. W Rogoźniku trwa spór o budowę fabryki paliw alternatywnych i granulatu z odzysku. Mieszkańcy nie zgadzają się na taką inwestycję w okolicach ich posesji. W całą sprawę zaangażowana jest też gmina Bobrowniki, w której granicach leży sporny teren. Część mieszkańców zebrała się na ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki.
3: Boimy się oczywiście smrodów, boimy się szczurów, tego, że będzie całe powietrze zanieczyszczone i że jest w takim miejscu.
4: Będzie zanieczyszczała powietrze, środowisko.
5: 90 osób się wpisało na listę, jeżeli chodzi o mieszkańców na tej Radzie. Cieszy mnie bardzo oświadczenia i stanowisko Rady, że są za nami. Niestety nie poszły za tym oczekiwane otworzenie zmiany planu zagospodarowania terenu, bo według mojej wiedzy to jest jedyna droga, aby zablokować tą inwestycję.
0: Jeżeli dojdzie do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, to gmina będzie występować w interesie mieszkańców, mówi wójt gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek.
6: Inwestor po spotkaniu z mieszkańcami i też takiej jasnej mojej deklaracji, że będę wspierać mieszkańców w zakresie sprzeciwu i też jako organ, jako gmina będziemy wyrażać sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji. Odstąpił od jej realizacji, przekazał mi tą informację następnego dnia w rozmowie telefonicznej. Na ten moment nie wpłynęła formalna rezygnacja z realizacji tej inwestycji. Ja mam zapewnienie, że nie będzie tej inwestycji realizował.
0: W swoim oświadczeniu firma Eko Bolesław potwierdziła, że planowana inwestycja polega na produkcji między innymi folii, regranulatów i granulatów do paliw zastępczych RDF. Zaprzeczyła również budowie spalarni. Zapowiedziała dalsze rozmowy z mieszkańcami. Najbliższe spotkanie planowane jest na wrzesień. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, senator 11 kadencji, poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak napisała w mediach społecznościowych, był to odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Był on również szefem Senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz byłym dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Mirosław Różański miał 63 lata.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Powoli kończy się wakacyjna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Polega na tym, że specjalny autobus zatrzymuje się w różnych częściach miasta. Oferuje najmłodszym warsztaty, zajęcia i animacje. Dziś pojawił się w parku imienia Jacka Kuronia. Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta, zapowiada, że w przyszłym roku akcja zostanie rozszerzona o kolejne dzielnice Sosnowca.
2: Bowiem cieszy się dużą popularnością i mieszkańcy nas proszą o to, aby ten autobus częściej pojawiał się i w innych miejscach niż te, które zazwyczaj odwiedzał, czyli Niw, Milowice, Maczki, Juliusz, Kazimierz Górniczy chcą też, aby odwiedzał m.in. Zagórze i będziemy się starać, aby w przyszłym roku ten autobus rzeczywiście w wielu nowych miejscach się również pojawił.
1: Dziś autobus w parku imienia Jacka Kuronia będzie czekać do godziny 15. Dziś na termometrach do 22 stopni. Do końca dnia będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia w Katowicach na Krajowej Drodze 86 i na czwórce. Na Krajowej Drodze 86 na wiadukcie nad autostradą A4 doszło do uszkodzenia baku samochodu ciężarowego, z którego zaczęło wyciekać paliwo. Samochód zatrzymał się nad lewym pasem A4. Ropa wyciekała, jak powiedział policjant, ciurkiem na autostradę. Ten pas został całkowicie wyłączony w tej chwili z ruchu, a ruch odbywa się pasem zapasowym, lewym, skrajnym i awaryjnym, więc uprzedzamy Państwa. Przed miejscem zdarzenia na czwórce długi korek już od pogranicza z Mysłowicami, natomiast za miejscem zdarzenia także korek w Katowicach od wysokości ulicy Francuskiej w kierunku Gliwic Wrocławia. Tutaj powodem są prace drogowe. Mamy też utrudnienia w Bielsku na Chełmońskiego, gdzie zdarzyły się dwa samochody, i w Katowicach pod wiaduktem na Halera i Roździńskiego. Także zderzenie dwóch pojazdów, więc uważajmy.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
7: Słuchają Państwo, trójki, jest samo południe, można by zaśpiewać Jesień idzie. Rady na to nie ma, ale w serwisie pewnie rad dobrych będzie parę też pozytywnych.
8: I Anna bardzo ważna informacja. Zapraszam serdecznie. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator trzeciej drogi klubu Nowa Polska Centrum. W cieniu wojny Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Do Kijowa przyjechali przywódcy koalicji chętnych. Rząd zaostrzy przepisy po wycieku danych medycznych. Nowe regulacje jeszcze w tym tygodniu. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator trzeciej drogi, a ostatnio klubu Nowa Polska Centrum, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał Roman Polko powiedział, że mimo różnic rozmowy z Mirosławem Różańskim zawsze były merytoryczne, a śmierć senatora będzie dla niego dużą stratą.
9: Dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia i również wtedy, kiedy nawet trafił do świata polityki, bo chciał coś zrobić, to również w moim przekonaniu za bardzo był ograniczony.
8: Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Przywódcy koalicji chętnych złożyli wieńce w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wśród osób oddających hołd przy grobach ukraińskich żołnierzy znalazł się m.in. brytyjski premier Andy Burnham, prezydenci Litwy i Finlandii oraz szef Rady Europejskiej. Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do narodu. Mówił, że Ukraina zdecydowanie pragnie pokoju, ale nie jest gotowa po prostu się poddać. We wszystkich swoich planach dotyczących Ukrainy Putin popełnił jeden poważny błąd. Wróg policzył nasze zasoby, nasze magazyny, nasz sprzęt, ale zapomniał o tym, co najważniejsze – o naszych ludziach. Największym osiągnięciem niepodległej Ukrainy są jej obywatele. Ludzie, którzy nie chcą tu Rosji i którzy walczą z całych sił o pokój i niepodległość. Dziś przypada 35. rocznica proklamowania niepodległości Ukrainy od Związku Radzieckiego. Zmiany ustawowe, które mają na celu uszczelnienie ochrony danych osobowych w Polsce, jeszcze w tym tygodniu przedstawi resort cyfryzacji. W ten sposób rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych w firmie MyDoctor.

0: Zdaniem wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
1: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo. Ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
0: Wiceminister dodał, że policji udało się zabezpieczyć dane z ostatniego wycieku. Wkrótce wszyscy będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku.
1: Nasze służby monitorują wszystkie miejsca w internecie i te dane nie krążą po sieci. To znaczy, że nie ma powszechnego wycieku w tym zakresie i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca.
0: Sierpniowy atak na system medyczny MyDoctor objął prawie 19 milionów osób. Są zarzuty dla podejrzanego o podpalenie targowiska w Katowicach. Pożar przy ulicy Mickiewicza wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 drewnianych boksów handlowych. Sprawcą jest 23-letni mieszkaniec Zabrza.
2: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
0: Powiedział Dominik Michalik z katowickiej policji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Równowartość około 3 milionów złotych kosztowała węgierskiego podatnika ubiegłoroczna wizyta premiera Viktora Orbana i jego ekipy w Stanach Zjednoczonych. Politycy zabiegali wtedy o poparcie Trumpa w czasie kampanii wyborczej do parlamentu.
3: Największą część rachunku stanowiły noclegi i wyżywienie delegacji. Węgierska ekipa została zakwaterowana w 7 hotelach, a 14 osób mogło bezpłatnie korzystać z oficjalnego domu gościnnego prezydenta USA, Blair House. Wizyta Orbana u Donalda Trumpa odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Węgierski premier zabiegał wówczas m.in. o dalsze amerykańskie wsparcie gospodarcze dla Węgier oraz wyjątki dla amerykańskich sankcji dotyczących rosyjskich surowców energetycznych. Nieoficjalnie poleciał tam jednak, aby prosić go o wsparcie przed kampanią wyborczą do parlamentu. Ostatecznie do Budapesztu tydzień przed wyborami przyleciał tylko wiceprezydent J.D. Vance. Węgierskie media zwracają uwagę na skalę wydatków w sytuacji, gdy węgierski rząd deklarował konieczność oszczędności w wydatkach publicznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra i dobra. Prawie 54% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Warto więc wykorzystać nadmiar energii. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Nie wiem, czy będzie słońce w pogodzie, ja się wyprzedzę. Teraz mam słońce dla ciebie, Aniu.
0: Okej, z przyjemnością.
7: Słońce z Sahary.
0: Słońce z Sahary w postaci ciemnej czekolady. Spróbuję, a teraz jeszcze... Powiem.
7: No powiedz mi, słońce może będzie.
0: No dzisiaj bez szaleństw, będzie pochmurno, będą przejaśnienia, możliwy przelotny deszcz w północnej, północno-wschodniej części kraju, lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i zachodzie. I teraz do kawy czekoladka. Dziękuję.
6: Sponsorem audycji było Invi.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Na zegarach 12. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie targowiska przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Spór o budowę fabryki w Rogoźniku. Mieszkańcy nie zgadzają się na taką inwestycję w okolicach ich posesji. Zmarł generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mężczyzna podejrzany o podpalenie targowiska w Katowicach usłyszał zarzuty. 23-latek przyznał się do winy. Pożar przy ulicy Mickiewicza wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło 15 drewnianych boksów handlowych razem z wyposażeniem. Do tej pory m.in. zabezpieczono materiał dowodowy i przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił potwierdzić, że za spowodowaniem pożaru stoi 23-letni mieszkaniec Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Ponieważ przestępstwa dopuścił się w ramach recydywy, może mu grozić do 15 lat więzienia. W Rogoźniku trwa spór o budowę fabryki paliw alternatywnych i granulatu z odzysku. Mieszkańcy nie zgadzają się na taką inwestycję w okolicach ich posesji. W całą sprawę zaangażowana jest też gmina Bobrowniki, w której granicach leży sporny teren. Część mieszkańców zebrała się na ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki.
3: Boimy się oczywiście smrodów, boimy się szczurów, tego, że będzie całe powietrze zanieczyszczone i że jest w takim miejscu.
4: Będzie zanieczyszczała powietrze, środowisko.
5: 90 osób się wpisało na listę, jeżeli chodzi o mieszkańców na tej radzie. Cieszy mnie bardzo oświadczenia i stanowisko Rady, że są za nami. Niestety nie poszły za tym oczekiwane otworzenie zmiany planu zagospodarowania terenu, bo według mojej wiedzy to jest jedyna droga, aby zablokować tą inwestycję.
0: Jeżeli dojdzie do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, to gmina będzie występować w interesie mieszkańców, mówi wójt gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek.
6: Inwestor po spotkaniu z mieszkańcami i też takiej jasnej mojej deklaracji, że będę wspierać mieszkańców w zakresie sprzeciwu i też jako organ, jako gmina będziemy wyrażać sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji. Odstąpił od jej realizacji, przekazał mi tą informację następnego dnia w rozmowie telefonicznej. Na ten moment nie wpłynęła formalna rezygnacja z realizacji tej inwestycji. Ja mam zapewnienie, że nie będzie tej inwestycji realizował.
0: W swoim oświadczeniu firma Eko Bolesław potwierdziła, że planowana inwestycja polega na produkcji między innymi folii, regranulatów i granulatów do paliw zastępczych RDF. Zaprzeczyła również budowie spalarni. Zapowiedziała dalsze rozmowy z mieszkańcami. Najbliższe spotkanie planowane jest na wrzesień. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, senator 11. kadencji, poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak napisała w mediach społecznościowych, był to odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Był on również szefem Senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz byłym dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Mirosław Różański miał 63 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Powoli kończy się wakacyjna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Polega na tym, że specjalny autobus zatrzymuje się w różnych częściach miasta. Oferuje najmłodszym warsztaty, zajęcia i animacje. Dziś pojawił się w parku imienia Jacka Kuronia. Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta, zapowiada, że w przyszłym roku akcja zostanie rozszerzona o kolejne dzielnice Sosnowca.
7: Bowiem cieszy się dużą popularnością i mieszkańcy nas proszą o to, aby ten autobus częściej pojawiał się i w innych miejscach niż te, które zazwyczaj odwiedzał, czyli Niwka, Mirowice, Maczki, Juliusz, Kazimierz Górniczy chcą też, aby odwiedzał m.in. Zagórze i będziemy się starać, aby w przyszłym roku ten autobus rzeczywiście w wielu nowych miejscach się również pojawił.
0: Dziś autobus w parku imienia Jacka Kuronia będzie czekać do godziny 15. Dziś na termometrach do 22 stopni. Do końca dnia będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: I w Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 14. Wojciech Pacula, kolizja koło 60. Mamy na tę porę wpisanych w oficjalny meldunek śląskiej drogówki. Bez dramatycznych innych zdarzeń na szczęście. W Katowicach przejedziemy Aleją Mruczkowską na teraz w obie strony, ale przypomnę, poważny wyciek płynów do uszkodzonego pojazdu mieliśmy i przez 3 godziny to utylizacja właśnie Mruczkowskiego wiaduktu trwała. Teraz bez problemu, powtórzę. Korek za to narastający sygnalizujemy w innym miejscu, katowicki fragment autostrady A4, kierunek Gliwice-Wrocław. Auta hamują na wysokości węzła Mruczkowska, potem już w stronę Gliwic-Wrocławia takich problemów nie ma. Aglomeracja i wspólny fragment 94 86 na wysokości Będzina z dojazdem do Czeladzi. Tutaj akurat w obie strony korek i wjazd w stronę Czeladzi utrudniony, no bo także remonty. Zator za sprawą remontu sygnalizujemy między Dobieszowicami a Siemonią. To jest okolice węzła Celiny A1 i w obu kierunkach niestety niewielki zator. Remont jezdni. Korek na odcinku S1, niedaleko również dojazdu do lotniska Pyrzowice. Warto to uwzględnić dojeżdżając właśnie do tego miejsca. I jeszcze bramki autostrady A4. Mysłowice-Brzęczkowice, spowolniony przejazd także płatnym odcinkiem A4 i chwila postoju właśnie na bramkach. Tyle od Autoradia na teraz.
2: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
4: Minęła pierwsza po południu, jest poniedziałek, może będzie słoneczny nawet. Serwis Trójki, Anna Kowej-Brancati.
5: Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który wjechał w rodzinę na spacerze w Krakowie. Hubert B. usłyszał właśnie zarzuty. Odszedł generał, dowódca, senator. W wieku 63 lat zmarł Mirosław Różański. Holandia drugi rok z rzędu bojkotuje Eurowizję, powodem działania Izraela w Strefie Gazy. Zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał Hubert B. Mężczyzna w sobotę wieczorem w Krakowie, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, nie opanował samochodu i wjechał w parę spacerującą z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Wypadek przeżyło tylko niemowlę. Z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. W trakcie przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
6: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
5: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz żegna generała Mirosława Różańskiego. Dowódca misji w Afganistanie i w Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych odszedł w wieku 63 lat. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Mirosław Różański do końca swoich dni współtworzył odporność sił zbrojnych.
7: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką, polityką międzynarodową, jako szef Komisji Obrony Narodowej, stawiający przed nami bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę.
5: Mirosław Różański sformował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany w Afganistanie. W 2007 roku uczestniczył w 8. zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem za zasługi dla obronności kraju oraz Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w złocie. Od 2023 roku był senatorem trzeciej drogi, a ostatnio klubu Nowa Polska Centrum. Za tydzień uczniowie wrócą do szkolnych ławek, ale na nowych zasadach. Od 1 września wchodzi w życie zakaz używania telefonów, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Nowe przepisy mają m.in. przeciwdziałać uzależnieniom od technologii. Jednocześnie dzisiejsza szkoła musi nadążać za wyzwaniami XXI wieku, podkreśla Gabriela Olszowska, Małopolska, kurator oświaty.
8: Praca z komórką, praca z telefonem jest potrzebną także pracą, ale tylko wtedy, kiedy nauczyciel poleci metodę, którą zastosował, wymaga kontaktu, wiele szkół

0: już wprowadziło konkretne rozwiązania. Będziemy bazować na nich, pokazując tak zwane dobre praktyki.
1: Wśród zmian jest także nowa podstawa programowa z edukacji zdrowotnej, obejmująca m.in. naukę o profilaktyce i zdrowym stylu życia. Ponad 53 tysiące złotych przekazali kibice Lecha Poznań na wsparcie bezdomnych i potrzebujących. Pieniądze trafiły do sióstr Elżbietanek prowadzących jadłodajnie. Zaczęło się od gratulacji siostry Józefy Krupy dla Lecha Poznań za zdobycie tytułu Mistrza Polski. Potem był kolejny internetowy film, w którym siostra życzyła drużynie wygranej w meczu o Superpuchar i apel do kibiców o wsparcie działania jadłodajni.
2: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie, ale tutaj wyszła taka inicjatywa. Czasami są to też kibice z Polski. Ktoś tam na przykład pisze, że chce się dołączyć do tej zbiórki.
1: A siostra Józefa Krupa od 44 lat kibicuje Lechowi. Zbiórkę cały czas można wesprzeć. Na portalu się pomaga. W przeszłym roku Holandia drugi raz z rzędu zbojkotuje konkurs piosenki Eurowizji. To protest przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Holandia była jednym z kilku krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Organizatorzy Eurowizji zmienili w sierpniu zasady dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, ogłaszając, że jeżeli wygra kraj zaangażowany w konflikt zbrojny, to nie będzie mógł organizować tego wydarzenia w kolejnym roku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Tomek chciał słońca, ale za bardzo go dzisiaj nie będzie widać.
5: Ale pochmurno. Mam tutaj na układce singla, który za chwileczkę piosenka dnia ma.
1: I tym słońcem się ciesz, bo dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, możliwy także przelotny deszcz. W północno-północnej wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Lubelszczyźnie do 23 na południu i zachodzie.
4: Sponsorem audycji było Invigo.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Zelenskiego zdecydowali o wyjątkowym uczczeniu setnych urodzin naszej rozgłośni. Donald Tusk z przekazem Solidarności dla Ukrainy premier złożył życzenia w dniu 35. rocznicy ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Kolejne miliony z GZM na metropolitalne Velostrady. Dąbrowa Górnicza, Tychy oraz Sosnowiec otrzymały wsparcie na budowę szybkich tras rowerowych.
1: Polskie Radio Katowice.

0: stulecia Polskiego Radia Katowice. O tym zdecydowali dziś radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Obchody jubileuszu będą huczne, zapewnia redaktor naczelny rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja.
1: Będzie wydana niepublikowana płyta zespołu Jam, będzie mural z okazji stulecia, będą specjalne plakaty przygotowane przez profesora Kalarusa, znaczek okolicznościowy, koncerty w naszym studiu, imprezy z naszymi partnerami w całym województwie śląskim. No jak państwo otworzą lodówkę, to tam też będzie Radio Katowice.
0: Radio Katowice jest bardzo ważnym medium dla całego regionu, podkreśla marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Radio dzisiaj się broni, radio ma przyszłość, widać, że radio nie traci słuchaczy, jest ważnym elementem naszego życia, to radyjko cały czas gdzieś słychać, a jak słychać Radio Katowice, nasze regionalne, śląskie, to serce rośnie, bo to bardzo ważne radio, bo robione przez ludzi i dla ludzi.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku, dokładnie o godzinie 10:24. Pierwszym wyemitowanym dźwiękiem były wtedy uderzenia młotów w kowadło, które stały się sygnałem rozpoznawczym stacji. Premier Donald Tusk zapewnia o solidarności Polski z Ukrainą w dniu jej święta niepodległości. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że Polacy wiedzą, co oznacza płacić najwyższą cenę za niepodległość i co oznaczą słowa za wolność, waszą i naszą. Dlatego naród polski jest dziś w dniu niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim, napisał premier Donald Tusk. Ukraina obchodzi dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jak wynika z badania Monitor Decyzji Zakupowych, kursor na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka wydamy w tym roku 623 zł. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Jak mówi Mateusz Wider, współautor badania, większość rodziców jest przekonana, że w tym roku wydatki szkolne będą spore.
4: 40% z nich spodziewa się, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu, a prawie połowa planuje przeznaczyć na jedno dziecko ponad 500 zł. Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców.
0: Jak wynika z badania, niemal 60% rodziców kupuje szkolną wyprawkę w dyskontach i supermarketach. Niewiele mniej korzysta ze sklepów internetowych i platform zakupowych. Co piąty rodzic korzysta również z internetowego rynku wtórnego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy kolejne miliony na budowę walostrad. To szerokie drogi rowerowe, które mają połączyć miasta aglomeracji. Zgromadzenie GZM podjęło 3 uchwały, które dają zielone światło nowym inwestycjom w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach. Największe wsparcie otrzyma Dąbrowa Górnicza, ponad 4 600 000 zł. Przy ulicy Grenia powstanie niemal kilometrowy odcinek walostrady numer 7, połączony z Będzinem i Sosnowcem. Prace mają zakończyć się do końca tego roku. Ponad 2,5 miliona złotych dotacji trafi też do Tychów na pierwszy etap trasy do Katowic. Inwestycja jest już w realizacji. Sosnowiec otrzyma 420 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej kolejnych metropolitalnych dróg rowerowych. Po południu i wieczorem w regionie utrzyma się dość pogodna aura z małym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. Powieje przeważnie słaby, miejscami zmienny wiatr z kierunków zachodnich.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: I w Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 14. Wojciech Pacula. Kolizja koło 60. Mamy na tę porę wpisanych w oficjalny meldunek śląskiej drogówki. Bez dramatycznych innych zdarzeń na szczęście. W Katowicach przejedziemy Aleją Mruczkowską na teraz w obie strony, ale przypomnę, poważny wyciek płynów do uszkodzonego pojazdu mieliśmy i przez 3 godziny to utylizacja właśnie Mruczkowskiego wiaduktu trwała. Teraz bez problemu powtórzę. Korek za to narastający sygnalizujemy w innym miejscu, katowicki fragment autostrady A4, kierunek Gliwice-Wrocław. Auta hamują na wysokości węzła Mruczkowska, potem już w stronę Gliwic-Wrocławia takich problemów nie ma. Aglomeracja i wspólny fragment 94. 86 na wysokości Będzina z dojazdem do Czeladzi. Tutaj akurat w obie strony korek i wjazd w stronę Czeladzi utrudniony, no bo także remonty. Zator za sprawą remontu sygnalizujemy między Dobieszowicami a Siemonią. To jest okolice węzła Celiny A1 i w obu kierunkach niestety niewielki zator. Remont jezdni. Korek na odcinku S1, niedaleko również dojazdu do lotniska Pyrzowice. Warto to uwzględnić dojeżdżając właśnie do tego miejsca. I jeszcze bramki autostrady A4, Mysłowice, Brzęczkowice.

0: spowolniony przejazd, także płatnym odcinkiem A4 i chwila postoju właśnie na bramkach. Tyle od Autoradia na teraz.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Hubert B. z dwoma zarzutami za śmiertelne potrącenie małżeństwa w Krakowie. Prokuratura chce dla niego aresztu. Tysiące piorunów dla wojska. MON podpisał przełomowy kontrakt. W serwisie też nieuchwytny byk w kujawsko-pomorskim. Najłatwiej byłoby złapać go za rogi, ale...
4: Byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że był bez rogów nasz, tamten z rogami.
3: Dwa zarzuty, w tym nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usłyszał Hubert B., 26-latek. W sobotę w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zmarli. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla mężczyzny.
5: Prowadząc pojazd Volkswagen, nie zastosował się do wskazań znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby tego samego dnia zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
3: Powiedział Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie. Hubert B. nie przyznał się do winy. Jego zdaniem powodem wypadku była nierówna nawierzchnia drogi. To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, mówi szef MON po podpisaniu dokumentu na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Pioruny to produkt eksportowy polskiego przemysłu. Wyprodukuje je zakład MESCO.
6: To jest najlepsza marka ze skarżyska kamiennej z Polski, jaką dzisiaj możemy dostarczać do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i naszych sojuszników. To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt.
3: Ponad 80% zamówienia zostanie zrealizowane w ramach SAFE i trafi do Wojska Polskiego. Pozostała część wesprze inne państwa NATO. Sprawę upadłej giełdy Zonda Krypto oraz powiązań jej szefa z politykami prawicy trzeba wyjaśnić, mówią politycy koalicji rządzącej. TVP Info podała, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Według stacji ma on uzyskać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak powiedział, że lektura medialnych doniesień odnośnie Przemysława Krala i Zonda Krypto napawa go, jak się wyraził, przerażeniem.
7: Jeżeli mamy historię niemalże z kryminału dotyczącą, nie wiem, zakupu zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, kto tak naprawdę te pieniądze wydał, czy to nie jest tak, że na ten zegarek zrzucili się nasi obywatele. Trzeba to wszystko do spodu po prostu wyjaśnić.
3: Przemysław Czarnek z PiS-u zarzucił z kolei obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
8: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
3: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Grecja przynosi system Patriot na Kretę. To reakcja na groźby irańskiego ataku. Według Financial Times Irańczycy rozważają ataki na amerykańskie bazy także w Europie.
9: Według greckich mediów, które publikują zdjęcia dokumentujące transport baterii, greckie wojsko przeniosło jeden z systemów antyrakietowych Patriot z wyspy Karpatos we wschodniej Grecji na Kretę. Greckie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych doniesień. Informatorzy bliscy irańskiemu reżimowi, na których powołuje się Financial Times, twierdzą, że Iran rozważa zaatakowanie amerykańskich baz w Europie Południowo-Wschodniej. Celem potencjalnych ataków odwetowych mogłaby być Bułgaria, która udostępnia bazę lotniczą Bezmer do tankowania amerykańskich samolotów, albo Cypr, gdzie w marcu dron zaatakował brytyjską bazę lotniczą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: Od ponad tygodnia na wolności jest byk, który uciekł z gospodarstwa w Niestuszewie w województwie kujawsko-pomorskim. W piątek komunikat o jego ucieczce pojawił się na stronie

0: Urzędu Gminy Raciążek, mówi Grażyna Cygan, współwłaścicielka gospodarstwa.
1: Tylko uciekł z kojca, rozwalił drzwiczki, no, zerwał pas z głowy. Ten sam dzień było zgłoszone na policję. No, byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że całkiem innego koloru. Był bez rogów nasz, tamten z rogami. Później straż była, drony i sąsiedzi tu pomagali. No, i do tej pory żadnego rezultatu.
0: Z relacji sąsiadów wynika, że byk przemieszcza się głównie po zmroku. Minionej nocy pan Sławomir Kościuk widział go dwukrotnie. Podjął próbę schwytania, ale nieudaną.
2: Rano się pokazał znowu przy budynkach, jak oprzątaliśmy. Otworzyłem mu drzwi i praktycznie no, chciał jakby wejść. Zaszłem go też od tyłu. Mówię, może jakoś tam go uda mi się zwabić i zagnać, ale no niestety wycofał się, już jest taki trochę odziczały i uciekł w kukurydzę przy moich budynkach. No i prawdopodobnie w tej chwili tam przebywa.
0: No niestety, do schwytania odziczałego byka, jak powiedział pan Sławomir, rozważane jest teraz zaangażowanie grupy ratownictwa specjalistycznego. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami, możliwe także przelotny deszcz, a w północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i zachodzie.
4: Sponsorem audycji było Invigo.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: Jest 15. Rok 2027 będzie rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Za chwilę szczegóły. Zmarłego dziś generała Mirosława Różańskiego wspominają oficerowie i politycy. Przytoczymy ich słowa. Policja zatrzymała obcokrajowca, który brał udział w tak zwanym oszustwie na pracownika banku i na policjanta.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rok 2027 będzie rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Tak zdecydował dziś Sejmik Śląski. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni wojewódzcy. Jak czytamy w uzasadnieniu, Polskie Radio Katowice rozpoczęło działalność jako czwarta rozgłośnia w kraju. Pierwszą audycję wyemitowano 4 grudnia 1927 roku. Rozgłośnia katowicka miała być przeciwwagą dla propagandy niemieckiej. Jednak szybko okazało się, że jej oferta programowa jest o wiele szersza. Relacjonowano najważniejsze wydarzenia w regionie poprzez stałe punkty transmisyjne w gmachu Sejmu Śląskiego, w filharmonii, w kościołach czy na stadionach. W uchwale radni podkreślają, że Radio Katowice w okresie PRL-u było świadkiem i uczestnikiem wzlotów i upadków systemu, zmian ideologii, ale w codziennej pracy zawsze pozostawał szeroki margines dla przekazu treści kulturalnych czy społeczno-ekonomicznych. Okres transformacji systemowej w

0: Polsce przyniósł kolejne wyzwanie, jakie stawiała dynamiczna sytuacja na rynku medialnym. Radni wyrazili nadzieję, że stulecie będzie okazją do retrospekcji, do zaprezentowania plejady osób, które przewinęły się przez mury rozgłośni, ale także będzie okazją do głębokiego namysłu nad przyszłością.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wyjątkowy dowódca, żołnierz i polityk, tak zmarłego dziś generała

0: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych.
0: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
2: Dowódca z krwi i kości uważał, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia.
0: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
3: Jako kolega był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem, w tym wojownikiem, który walczył z własną chorobą, nie odstępując ani na krok.
0: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat.
4: Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazdą Iraku i Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie. Policja zatrzymała obcokrajowca, który brał udział w tak zwanym oszustwie na pracownika banku i na policjanta. 20-letni obywatel Ukrainy odpowiedzialny był za odbieranie wyłudzonych pieniędzy. Ofiarą przestępców padł m.in. 59-letni mieszkaniec Świętochłowic, który stracił ponad 130 tysięcy złotych. Oszuści przekonali poszkodowanego mężczyznę, że uczestniczy w legalnej akcji przekazywania pieniędzy, prowadząc z nimi rozmowę wideo. Mówi młodszy aspirant Marcin Korek ze Świętochłowickiej Komendy Policji.
5: Mężczyzna, działając w przekonaniu, że chroni swoje oszczędności, wykonywał przelewy środków na tak zwane konto techniczne, a gdy nie miał możliwości wykonania kolejnej transakcji, wypłacił z banku gotówkę i przekazał je osobie w umówionym miejscu, a odbierający je mężczyzna poda wcześniej ustalone hasło bezpieczeństwa.
4: Zatrzymany 20-latek trafił do aresztu, a śledczy sprawdzają obecnie jego związek z innymi tego typu przestępstwami. W najbliższy weekend w ruinach Teatru Wiktoria w Gliwicach odbędzie się trzecia edycja cyklu Eto, poświęconego polskiej muzyce tradycyjnej we współczesnych aranżacjach. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury Wiktoria łączy dawne wiejskie melodie i teksty z brzmieniami elektroniki, jazzu oraz muzyki alternatywnej. Oprócz występów muzycznych zaplanowano panele dyskusyjne, niedzielne warsztaty, w tym poświęcone śląskiemu bluesowi oraz finałową potańcówkę z kapelą Fedaków. Najbliższa noc przyniesie małe zachmurzenie, a miejscami zupełnie bezchmurne niebo. Dopiero w drugiej połowie nocy na południu regionu zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Nad ranem na północy województwa lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Ochłodzi się do wartości od 7 do 10 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Szczegóły przekażę Państwu. Wojciech Pacula.
8: No, sytuacja na drogach regionu skomplikowała się akurat do tej porze. Zwracam uwagę wszystkich, którzy w trasie słuchają Radia Katowice i meldunku Autoradia. Dwie kolizje na odcinku 86 za węzłem Murski, kierując się na południe, czyli kierunek Tychy. Samo zdarzenie na wysokości Siągarni, to jest zator na wysokości Giszowca konkretnie. Jadąc z kolei do węzła Murskowska od Tychów akurat teraz, także mamy korek, tu także stłuczka. No cóż, na drogach, zwłaszcza w aglomeracji Śląsku-Zagłębiowskiej, powrót do rzeczywistości, taki dość srogi powrót na ten ostatni tydzień sierpnia, no i w poniedziałek problemy. Tak jakby to już rok szkolny się zaczął, a jeszcze przecież wakacji kilka dni mamy. Korki zatem sygnalizujemy w wielu innych miejscach. Przywołał na przykład autostradę A4 w stronę Gliwic, od węzła Murckowska, także kolumna aut teraz zderzak w zderzak właśnie w tym kierunku jedzie. Zdecydowanie wolniej poruszamy się również fragmentem 94 między Sosnowcem a Ktowicami. Problem jest z dojazdem w okolice węzła Murckowska. Trudniej się włączyć w ruch, potem wjeżdżając w autostradę A4, kierunek Gliwice-Wrocław. Standard na tę porę to również ważna ulica 73 Pułku Piechoty, a więc tutaj od węzła Murcki odbija się w stronę Ligoty i Ochojca, potem dojeżdża do Mikołowa. To też odcinkowo jazda na zasadzie zderzak w zderzak. Sporo tych zdarzeń, bo już 90. Miejmy świadomość, że popołudnie to już taka jesienna prawie że norma, jeśli chodzi o ruch drogowy, zatem roztropność, no i cierpliwość za kierownicą konieczna.
9: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lipmotor. W Katowicach, ulica Rościńskiego 107.

0: 70. Ganinex Dealer Lipmotor.pl.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczął się transfer danych po gigantycznym wycieku z gabinetów medycznych. Wkrótce będzie można sprawdzić, czyje informacje ujawniono. Jesteśmy tolerancyjni, ale szanujemy też tradycje. Tak władze Zakopanego odpowiadają na pojawienie się nowych formularzy do transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Na Ukrainie w życie wchodzą przepisy o panteonie narodowym. Nie wiadomo, kto się w nim znajdzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane są wśród danych 19 milionów Polaków, które niedawno wyciekły. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl. To potrwa do kilkudziesięciu godzin, zapowiedział wiceminister, który ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić te informacje. Dariusz Standerski zachęcał także do zastrzeżenia numeru PESEL.
4: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
3: Wiceminister zapewniał, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci. W tym miesiącu doszło do gigantycznego cyberataku na firmę MyDR, dostawcę oprogramowania dla gabinetów medycznych. Wyciekły dane blisko 19 milionów osób, obejmujące informacje o receptach, lekach oraz dokumentacji medycznej z 12 tysięcy placówek. Nowe formularze umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych obowiązują od dzisiaj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Władze Zakopanego zapowiadają, że nie będą automatycznie rejestrować takich związków na lipcowe ze względu na lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja. Też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji.
3: Tłumaczył burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce. Urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Jeszcze dzisiaj do utylizacji trafi 1,5 miliona padłych ryb z jeziora Koskowickiego w Dolnośląskiem. W weekend członkowie Legnickiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego usunęli z nabrzeża około 300 kg padłych ryb. Od rana kilkudziesięciu wędkarzy czyściło część akwenu, w którym doszło do tak zwanego przeduchy.
6: Drobnica, która wpadła nam, w tej chwili znajduje się przy brzegu koło trzcin i to chcemy wszystko pozbierać, żeby nam to nie gniło i ptasu nie zjadało tego.
7: To nie jest pierwszy raz, tutaj szósty raz, a w sumie w każdym obrębie wody dzieją się to rzeczy.
8: Z uwagi na suszę hydrologiczną systematycznie ten poziom wody i tlenu opada na tym zbiorniku.
6: Póki te projekty, które niby są tam robione, nie zostaną wdrożone, to będzie coraz gorzej.
3: Samorządowcy i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną od kilku lat prowadzą analizy, ale po tym jak hydrolodzy uznali, że wysuszanie zbiornika jest naturalnym i nieuniknionym procesem, żaden z projektów wymagających wielomilionowych nakładów nie doczekał się realizacji. Mimo to wędkarze walczą o jak najdłuższe utrzymanie fauny i flory w jeziorze. Na Ukrainie oficjalnie zaczyna powstawać panteon narodowy. Dzisiaj wchodzą bowiem w życie uchwalone wcześniej przepisy. Zakładają one utworzenie kompleksu, do którego przeniesione mają być szczątki ukraińskich działaczy niepodległościowych. Z polskiego punktu widzenia inicjatywa może rodzić kontrowersje, bo daje możliwość uhonorowania ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Odpowiednie przepisy przegłosował ukraiński parlament i podpisał prezydent Zełenski. W tekście ustawy nie ma spisu imiennego postaci, które mają być uczczone. Ale ramy są dość szerokie, od przywódców ukraińskiej państwowości czasów Rusi Kijowskiej po dowódców oddziałów wojskowych, m.in. sojuszniczej wobec Polski Armii Petlury, aż po oddziały UPA. I to właśnie zapis o ukraińskiej powstańczej armii wywołuje w Polsce zaniepokojenie. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach w ramach tworzenia Panteonu przeniesiono do Kijowa szczątki przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów Andrija Melnyka i Jewgena Konowalca. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Klimat. Jakość powietrza w większości kraju bardzo dobra lub dobra. Prawie 58% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest

0: Vigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Najwięcej chmur na północy i w centrum, w pozostałych regionach przeważnie pogodnie. W tej chwili najchłodniej w Łodzi 14 stopni, najcieplej w Krakowie 22. Jutro podobnie, choć trochę więcej słońca.
0: Sponsorem audycji było Invigo.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.
2: Tu Radio Dźwięk.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

się w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Jest 16. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa zawartych przez pary jednopłciowe wśród niektórych samorządów budzi sprzeciw. Pytamy, jakie jest stanowisko władz Katowic. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. W informacjach także o kolejnym szczycie pielgrzymkowym, jaki trwa w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pary jednopłciowe, które zawarły związek za granicą, mogą przenieść akt małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i zarejestrować go. Od wczoraj obowiązują nowe wzory dokumentów, dzięki czemu możliwa jest tak zwana transkrypcja bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. To konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku. Sprawa budzi w Polsce kontrowersje. Część urzędów, na przykład w Częstochowie, deklaruje pełną gotowość na zmiany. Inne zapowiedziały, że nie będą dokonywały transkrypcji, na przykład władze Zakopanego, podkreślając, że priorytetem pozostaje dla nich ochrona tradycyjnego modelu rodziny. Jednoznacznego stanowiska nie zajął Urząd Miasta Katowice. Rzeczniczka magistratu Sandra Hajduk zaznacza, że wnioski rozpatrywane będą indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przyznaje jednak, że kwestie praktycznego stosowania nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne.
2: Z tego względu przedstawiciele USC zwrócili się właśnie do ministerstwa o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych, o przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla kierowników i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Jak dodaje Sandra Hajduk, w tym roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach wpłynął jeden wniosek o transkrypcję.
2: 8 maja tego roku w sprawie została wydana decyzja odmowna, od której wnioskodawcy odwołali się do wojewody śląskiego. Z tego co wiemy, to postępowanie odwoławcze zostało zawieszone do czasu odpowiedzi ze strony MSWiA.
0: Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że nieprzestrzeganie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci będzie łamaniem prawa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Stracił panowanie nad samochodem i potrącił dwoje ludzi. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. To jeden z argumentów przemawiających za zastosowaniem tymczasowego aresztu, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
4: A zagrożenie karą?
3: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. W Częstochowie trwa kolejny szczyt pielgrzymkowy, nad którego bezpiecznym przebiegiem czuwają miejscowi funkcjonariusze. Policjanci w opublikowanym dziś komunikacie apelują do kierowców i pątników o wzajemny szacunek, ostrożność oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb i czasowych zmian w organizacji ruchu. Kierowcy powinni zwolnić w rejonie przemieszczających się grup, natomiast pielgrzymi w tłumie powinni szczególną uwagę zwrócić na rzeczy osobiste oraz opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej podpisano umowę ramową opływającą na 8 miliardów złotych na dostawę kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Sprzęt trafi do Wojska Polskiego oraz Armii Litwy, Łotwy i Norwegii. Ponad 80% zamówionego uzbrojenia trafi do polskiej armii. Kontrakt zostanie sfinansowany ze środków unijnego programu SAFE, w którym Polska występuje jako lider wspólnych zakupów obronnych. Umowa wykonawcza określająca szczegóły finansowe ma zostać zawarta w ciągu kilkunastu dni. Zestaw Piorun umożliwia rażenie celów, w tym dronów, na dystansie do 6,5 km.

0: Jutro zachmurzenie będzie ponownie małe i umiarkowane. Jedynie na południu województwa wzrośnie do dużego. Tam miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: W studiu Wojciech Pacula.
3: Doniesienie o kolizji mamy akurat Sosnowieckiej Dańdówki, konkretnie z ulicy 11 listopada, więc to jest dzielnica Zagórze, kierując się w stronę Mysłowic. No problemy z przejazdem, a cóż powiedzieć, niełatwe dla kierowców to poniedziałkowe, wakacyjne jeszcze popołudnie. Sporo miejsc bowiem, gdzie remontowe zwężenia. No przejazd wymaga czasem postojów kilkuminutowych i kilkunastuminutowych nawet. I dobre wieści też są, owszem. Poprawiła nam się sytuacja na fragmencie 86 między Tychami a Katowicami Murckami, gdzie wcześniej sygnalizowaliśmy akurat dwie stłuczki. Przejazd teraz całkiem sprawny. Znacznie gorzej kształtuje się sytuacja natomiast na A4, gdy się od węzła Brzęczkowica, a więc od Mysłowic, od Bramek praktycznie, jedzie w stronę węzła Murckowska i dalej w stronę Kochłowic-Gliwic. W okolicy węzła Mikołowska mamy też tu pokolizyjne utrudnienie. Korek, remontowe zwężenia jezdni, to kierunek Gliwica, a więc w tę stronę też nie jedzie się komfortowo. No o tej porze sznur aut w Katowicach na 79, to jadąc od Chorzowa tutaj do centrum Katowic, a więc rondo, tunel mijamy, ale utkniemy w korku na rozjeździe węzła Bagienna, kierunek Sosnowiec lub Mysłowice. Odstoimy także jeszcze o tej porze w Katowicach Ochojcu, kierując się tutaj do Mikołowa od Katowic, od centrum, jadąc na wschód, sprawniej pojedziemy już drogą numer 1. Ale dalej na wschód do Tychów, jazda z postojami, a więc kierunek Oświęcim, też wymaga trochę cierpliwości. Tutaj prace drogowe i postoje na wysokości Bierunia na 44 i na tej samej drodze w okolicy Bierunia Nowego. Sporo tych, że tak powiem, niedogodności. Cierpliwość za kierownicą konieczna.
2: Minęła 16:03.
4: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Jest tymczasowy areszt dla 26-latka, który w Krakowie potrącił samochodem parę z dzieckiem. Pojawiły się nowe wzory wniosków do transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Za chwilę sprawdzimy, jakie zainteresowanie tą procedurą jest w Poznaniu. Pilotaż elektronicznych szkolnych dzienników coraz bliżej pojawią się w drugiej połowie września, jeśli prezydent podpisze przepisy. Na razie 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Stracił panowanie nad samochodem i potrącił dwoje ludzi. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
6: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
7: A zagrożenie karą?
6: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
5: Tak o powodach wniosku o areszt mówił Mariusz Boroń z prokuratury. Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Więcej o tej sprawie już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. W Poznaniu złożono kilka wniosków o transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci. Urzędnicy deklarują, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i są przekonani, że próśb będzie więcej.
8: Mateusz Kaczmarek Brzozowski wziął ślub ze swoim partnerem za granicą. Dziś po wejściu w życie rozporządzenia ministra cyfryzacji złożył w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.
9: Kolejny krok w walce o nasze prawa. Wiemy o tym, że nie wszystkie urzędy na razie się wypowiedziały, jak będą interpretować to, że my mamy akt małżeństwa z polskim orzełkiem.
8: Czym formalnie jest transkrypcja, wyjaśnia Krzysztof Konarski z Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
10: No, transkrypcja to jest tak naprawdę, w cudzysłowie, przepisanie zagranicznego dokumentu do polskiego rejestru.
8: Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka w tej sprawie nie ma wątpliwości prawnych.
11: Ale też musimy brać pod uwagę, że to nie każdy wniosek będzie taki sam. Musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne, bo one muszą być też poprawnie złożone.
8: Na transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą pozwalają nowe wzory aktów małżeństwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Na początek

0: skorzysta z tego 18 szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że pilotaż ma się rozpocząć od 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę.
1: Pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania w bezpiecznym rozwiązaniu, ponieważ dzisiaj te dane, które wymagają poziomu zabezpieczeń charakterystycznego dla podmiotów publicznych.
0: Prezydent ma czas na decyzję do końca sierpnia. W Holandii w zderzeniu samochodu dostawczego z autokarem przewożącym niemieckich uczniów. Do zdarzenia doszło na autostradzie A28 niedaleko miejscowości Wezep. Przyczyny wypadku nie są znane. Autostrada będzie zamknięta w obu kierunkach do wieczora.
2: Autokar, którym podróżowało ponad 50 osób, uderzył w tył samochodu dostawczego, po czym gwałtownie skręcił, przewrócił się na bok i zatrzymał po drugiej stronie drogi. Samochód dostawczy przełamał się na pół. Służby wyciągały pasażerów autokaru przez dach. Policja podała, że 16 osób zostało rannych, w tym kierowca samochodu dostawczego. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Szkody są poważne, dlatego utrudnienia na drodze potrwają do wieczora. Policja bada przyczyny wypadku. Według niemieckich mediów autokarem podróżowali uczniowie dwóch klas maturalnych ze szkoły w miejscowości Schönberg na północy Niemiec. 54 uczniów i 4 nauczycieli jechało na wycieczkę szkolną do Paryża. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Chińska agencja kosmiczna przełożyła start bezzałogowej misji księżycowej, której celem jest poszukiwanie wody na południowym biegunie Księżyca. Start z kosmodromu w południowych Chinach planowany był w najbliższych dniach. Okazało się jednak, że ze względów bezpieczeństwa misję trzeba przełożyć. Wysłanie misji to kluczowy element planu Pekinu zakładającego wysłanie załogi na Księżyc przed 2030 rokiem. Chiny inwestują miliardy w podbój kosmosu i konkurują z amerykańskim programem Artemis. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Prawie 5 po 16, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
5: Polskie siatkarki rozgrywają swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy. W Stambule biało-czerwone grają z Łotyszkami. Pierwszego seta wygrały 19. W naszym zespole nie gra libero i kapitan kadry Aleksandra Szczygłowska z powodu zdrowotnych. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenera Stefano Lavarniego pokonały Węgierki 3-0. Rywalkami Polek w grupie A będą jeszcze Słowenki, Niemki oraz Turczynki. Iga Świątek znów jest na 8 miejscu w rankingu WTA tenisistek. W ostatnim turnieju w Cincinnati Polka zakończyła swój udział na półfinale. Przez to nie zdołała obronić tytułu i odjęto jej punkt. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną z Kazachstanu oraz Amerykanką Jessiką Pegulą. Awans o kilka pozycji w górę zapewniły sobie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Z kolei spadek o 16 pozycji zanotowała Magda Linet, która jest 78. W półfinałach Speedway Ekstraligi Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a Press Toruń zagra z Motorem Lublin. Zwycięzcy tych meczów powalczą o złoto, a przegrani o brąz. W fazie play-down rywalizować będą GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa oraz Stal Gorzów ze Stalmetem Falubazem Zielona Góra. Zespoły z pierwszego i piątego miejsca po rundzie zasadniczej same wybierały swoich rywali. To jeszcze jedna żużlowa informacja. Znamy już skład reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym będzie walczyć z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polskę reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Drużynowy Puchar Świata, który zastąpił drużynowe Mistrzostwa Świata, jest rozgrywany od 2001 roku. Najwięcej tytułów, 9, zdobyli Polacy.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Dzisiaj na południu i zachodzie najcieplej, tam do 23 stopni, reszcie kraju musi wystarczyć 18-20. Pochmurno, szczególnie na północy i w centrum, w tych miejscach przelotny też deszcz, a na Warmii i Mazurach, Podlasiu i części Lubelszczyzny możliwe też burze. To będzie chłodna noc, od 6 na wschodzie przez 8 w centrum, po 11 stopni na zachodzie i 14 nad morzem. Tam uwaga na gęste mgły do samego rana.
6: Sponsorem audycji było Invigo.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 16. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa zawartych przez pary jednopłciowe wśród niektórych samorządów budzi sprzeciw. Pytamy, jakie jest stanowisko władz Katowic. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. W informacjach także o kolejnym szczycie pielgrzymkowym, jaki trwa w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pary jednopłciowe, które zawarły związek za granicą, mogą przynieść akt małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i zarejestrować go. Od wczoraj obowiązują nowe wzory dokumentów, dzięki czemu możliwa jest tak zwana transkrypcja bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. To konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku. Sprawa budzi w Polsce kontrowersje. Część urzędów, na przykład w Częstochowie, deklaruje pełną gotowość na zmiany. Inne zapowiedziały, że nie będą dokonywały transkrypcji, na przykład władze Zakopanego, podkreślając, że priorytetem pozostaje dla nich ochrona tradycyjnego modelu rodziny. Jednoznacznego stanowiska nie zajął Urząd Miasta Katowice. Rzeczniczka magistratu Sandra Hajduk zaznacza, że wnioski rozpatrywane będą indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przyznaje jednak, że kwestie praktycznego stosowania nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne.
2: Z tego względu przedstawiciele USC zwrócili się właśnie do ministerstwa o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych, o przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla kierowników i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Jak dodaje Sandra Hajduk, w tym roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach wpłynął jeden wniosek o transkrypcję.
2: 8 maja tego roku w sprawie została wydana decyzja odmowna, od której wnioskodawcy odwołali się do wojewody śląskiego. Z tego co wiemy, to postępowanie odwoławcze zostało zawieszone do czasu odpowiedzi ze strony MSWiA.
0: Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że nieprzestrzeganie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci będzie łamaniem prawa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Stracił panowanie nad samochodem i potrącił dwoje ludzi. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. To jeden z argumentów przemawiających za zastosowaniem tymczasowego aresztu, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
4: A zagrożenie karą?
3: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia.

Częstochowie trwa kolejny szczyt pielgrzymkowy, nad którego bezpiecznym przebiegiem czuwają miejscowi funkcjonariusze. Policjanci w opublikowanym dziś komunikacie apelują do kierowców i pątników o wzajemny szacunek, ostrożność oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb i czasowych zmian w organizacji ruchu. Kierowcy powinni zwolnić w rejonie przemieszczających się grup, natomiast pielgrzymi w tłumie powinni szczególną

0: Wojska Polskiego oraz Armii Litwy, Łotwy i Norwegii. Ponad 80% zamówionego uzbrojenia trafi do polskiej armii. Kontrakt zostanie sfinansowany ze środków unijnego programu SAFE, w którym Polska występuje jako lider wspólnych zakupów obronnych. Umowa wykonawcza określająca szczegóły finansowe ma zostać zawarta w ciągu kilkunastu dni. Zestaw Piorun umożliwia rażenie celów, w tym dronów, na dystansie do 6,5 kilometra. Jutro zachmurzenie będzie ponownie małe i umiarkowane. Jedynie na południu województwa wzrośnie do dużego. Tam miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Poprawił się stan 8-miesięcznego dziecka poszkodowanego w wypadku w Krakowie. Sprawca wypadku dzisiaj trafił do tymczasowego aresztu. W urzędach są nowe wzory wniosków do transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Dzisiaj pojawiły się po raz pierwszy. Wsparcie mocniejsze niż kiedykolwiek obiecuje prezydentowi Zełenskiemu brytyjski premier. Mówił o tym w Kijowie w Dniu Niepodległości Ukrainy. Poprawia się stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. Młody kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
4: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
3: Mówiła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia. Od dzisiaj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano rano, jednak władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
5: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
6: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
5: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
7: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
5: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Ukraina stała się obrońcą całej Europy, mówił w Kijowie brytyjski premier Andy Burnham. Przemawiając podczas obchodów Dnia Niepodległości, zapewniał o dalszym wsparciu dla kraju broniącego się przed rosyjską agresją. Wiem, że potrzebujecie większego wsparcia, aby chronić swoją przestrzeń powietrzną i ludność cywilną. Wiem, jak ciężkie były ostatnie zimy i jak ważne jest, abyście w tym roku byli gotowi, gdy nadejdą dłuższe noce. Dlatego jeszcze dzisiaj wraz z prezydentem Macronem i kanclerzem Mercem przejmę stery koalicji chętnych. Jestem zdecydowany, abyśmy wspólnie zapewnili panu, panie prezydencie, wsparcie, którego potrzebujecie, mocniejsze niż kiedykolwiek. Ukraina obchodzi 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości kraju. Ta była Republika Związku Radzieckiego, stała się niepodległym państwem 24 sierpnia 1991 roku. Ani ulewy, ani lokalne podtopienia nie zakończyły suszy w Anglii. Zakaz używania węży ogrodowych obejmujący ponad 10 milionów mieszkańców Londynu i okolicy może obowiązywać aż do końca roku. Ostatnie opady nie wystarczyły, aby odbudować poziom wody w rzekach i zbiornikach.
8: Deszcz pada, ale zakaz zostaje. Thames Water, największy dostawca wody w Wielkiej Brytanii, ostrzega, że ograniczenia mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Mieszkańcy nie mogą używać węży do podlewania ogrodów, mycia samochodów ani napełniania basenów. Dla wielu to spore utrudnienie. Zakazy używania węży ogrodowych to u nas właściwie norma. Zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, choć noszenie wody w wiadrach bywa uciążliwe. Zastanawiam się, jak

0: To możliwe, że brakuje nam wody. W końcu jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Dopiero co mieliśmy tydzień ulew i podtopień, więc trudno mi to zrozumieć, ale trzeba zachować rozsądek. Mówili brytyjskim mediom mieszkańcy hrabstwa Kent. Kto mimo zakazu sięgnie po wąż, może zapłacić nawet 1000 funtów. W przeliczeniu to prawie 5000 złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 17.04, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
3: Polskie siatkarki walczą o drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule grają z Łotyszkami. Pierwszego seta wygrały do 19, drugiego przegrały do 23, a trzeciego zwyciężyły do 22. Przypomnijmy, że w naszym zespole nie gra libero i kapitan kadry Aleksandra Szczygłowska z powodu zdrowotnych. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Węgierki 3-0. Polki zagrają jeszcze ze Słowenkami, Niemkami oraz Turczynami. Znany jest już skład reprezentacji Polski na drużynowy Puchar Świata na żużlu. W sobotę Polskę reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. O rywalach i oczekiwaniach w trzeciej stronie medalu mówił trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski.
4: Jesteśmy u siebie, to jest Stadion Narodowy, nasza chluba. Wypadałoby, żeby Mazurek tam zabrzmiał, aczkolwiek rywale są znakomici. Australijczycy, teraz ostatnio Duńczycy, a swoje 5 groszy dorzucą na pewno Anglicy, którzy no jeszcze nie wiadomo, czy będą wsparci danym bilejem, czy nie. Ale to będzie, uważam, bardzo ciekawy finał, bo to nie będzie potyczka dwóch drużyn, tylko 3, a nawet 4 drużyn.
3: A ten bardzo ciekawy finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu w sobotę o 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec piłka nożna i transferowe doniesienia. Na razie to przewidywania, ale całkiem możliwe jest, że jak poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, bramkarz mistrzów Polski ma trafić na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu do Udinese Calcio. Będzie miał do dyspozycji kolejnego z Polaków. Od roku barwy tego zespołu reprezentuje pomocnik Jakub Piotrowski.
1: W Białymstoku 15 stopni, w Nowym Sączu 22, najchłodniej i najcieplej teraz w kraju, właśnie w tych miejscach. Noc wręcz zimna, szczególnie na wschodzie, tam zaledwie plus 6, a w centralnej Polsce 8, na zachodzie może 12, nad morzem okolice 14.
3: No właśnie, jedna informacja jeszcze, bo przegapiłem jedną rzecz w serwisie. Chodzi o bramkarza Bartosza Mrozka, który być może trafi do Udinese Calcio.
1: I to wszystko zostało nagrane. Wszyscy słyszeli.
3: Gdyby ktoś pytał.
1: No tak, oczywiście. To ja dodam, że jutro będzie trochę lepsza pogoda, bo mniej chmur, więcej słońca, przeważnie od 18 na północnym wschodzie do 24 na północnym zachodzie.
5: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
1: Szczegóły przekaże Wojciech Pacula.
6: Powiem tak, nieco luźniej już na drogach regionu. Ta popołudniowa fala wzmożonych natężenia ruchu, no, zwłaszcza w Katowicach, na drogach miast aglomeracji, jakby za nami. No ale są wyjątki. Są wyjątki i to kłopotliwe. Tłoczno nadal na fragmencie autostrady A4. Chodzi o ten dojazd do węzła Murckowska, gdy się zbliżamy od węzła Brzęczkowice. A więc jadąc na zachód, przetkany fragment A4 na wysokości parku Kościuszki, to same Katowice. No i tu także stłuczki. Stłuczki to jedna z nich właśnie za parkiem Kościuszki na kierunku gliwickim, a więc testujemy i tu cierpliwość. O tej porze problemy, jeśli chodzi o płynną jazdę na S1C za węzłem Brzęczkowice, gdy się kierujemy już na trasie S1 w stronę Dąbrowy Górniczej, a więc dalej na północ do węzła Podwarpie, przed węzłem Jęzor, gdzie rozjazd w stronę Jaworzna, jak i Domysłowic. Niestety też kolejny problem, tam też sygnalizowana akurat stłuczka. Problemy z płynną jazdą mają jadący teraz fragmentem autostrady A1 od Piekar Śląskich w stronę Pyrzowic, no bo przytkany mamy ten odcinek, gdzie remont między Dobieszowicami a węzłem Celiny Pyrzowice. Jakieś 10 minut trzeba dołożyć do takiego uśrednionego czasu przejazdu. Bez problemu natomiast już przejazd drogami na południu regionu, choć zakorkowany chwilami fragment drogi 42, to w Kozach. Meldunek policyjny na tę porę, 110 drogowych zdarzeń, to kolizje, same kolizje, stłuczka, każda to przecież stres i kłopoty, ogólnie rzecz ujmując. Zatem bezproblemowej jazdy na wieczór już w poniedziałek życzę Autoradiu. Usłyszymy się jeszcze przed 18. Teraz.

0: 17.30. Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
1: Zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat paszportu polityki. Odszedł w wieku 50 lat. Autor m.in. powieści Niehalo, Cud, Balladene i Romanse, Gesty, Ości, Sońka czy Ludzie z nieba. Śnięcie ryb w szóstej sekcji kanału Gliwickiego wyraźnie wyhamowało. Jak przekazały dziś służby, nie odnotowano nowych martwych osobników. Od początku kryzysu związanego z zakwitem złotej algi wyłowiono łącznie ponad 4 tony ryb, przy czym szczyt wyławiania przypadł na ubiegły wtorek. 30 minut trwały utrudnienia w ruchu na lotnisku Kraków Airport w Balicach i w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Wstrzymano możliwość lądowania. Powodem były problemy z nawiązaniem łączności z niewielkim samolotem pasażerskim lecącym z Węgier w stronę Suwałk, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ruch wrócił już do normy. GZM przeznaczy fundusze na budowę welostrad w Dąbrowie Górniczej, Tychach i Sosnowcu. Dąbrowa Górnicza dostanie ponad 4 600 000 złotych na niemal kilometrowy odcinek welostrady numer 7. Tychy otrzymają ponad 2,5 miliona złotych na pierwszy etap trasy do Katowic, a Sosnowiec 420 000 złotych na projekt kolejnych odcinków.

Jeszcze informacja sportowa. Dosłownie sprzed chwili Polki wygrały złotyszkami w ramach Mistrzostw Europy 3-1. Trudny to był mecz, nie ma co ukrywać, dla biało-czerwonych, ale zwycięski. A już za chwilę o kolejnym sportowym wyzwaniu.

0: Bruno Mars i Radio Katowice. Za 25 minut będzie godzina 18. 77 kilometrów wpław przez Balaton. Taki dystans chcą pokonać młodzi pływacy z Tarnowskich Gór. Dzisiaj rozpoczęli swoją próbę, która może potrwać nawet 20 godzin. Przed wyjazdem do Węgier z zawodnikami i ich rodzicami spotkała się Magdalena Pańczyk.
1: To jest dla takiego młodego organizmu, to jest ogromny wysiłek, naprawdę.
2: No a jako babcia, czy pani się nie martwi? No bo jednak jest wyzwanie ekstremalne.
1: Wiem. Dlatego widzi pani, jak ja to przeżywam.
2: Nic dziwnego.
1: No, ale wspieram jak mogę.
2: A czy tutaj rozmawiam z rodzicami tych młodych szaleńców, którzy wpadli na taki pomysł? Jak to jest w takim razie z waszej perspektywy? Jest strach, czy jest ta motywacja, czy jest teraz duma, czy te wszystkie emocje się mieszają?
3: Ja w tym klubie miałam już syna, teraz jest na studiach w Poznaniu, przepłynął Bałtyk, Mazury, kanał La Manche. W zeszłym roku córka płynęła Gardę, teraz płynie Balaton, więc dla nas za każdym razem są to duże emocje, ale nie wyobrażam sobie, jak to będzie, kiedy dzieci już nie będą pływać i kiedy nie będzie tych fantastycznych akcji z klubu. Jest to naprawdę super sprawa i czujemy emocje za każdym razem, ale jest nam z tym tak dobrze, że chcemy tylko więcej.
2: I faktycznie wasze pociechy też chcą cały czas coraz więcej?
4: Akurat Tymek będzie płynął drugi raz, natomiast za każdym razem widać to zaangażowanie, to jak dzieciaki potrafią się rewelacyjnie integrować, a przede wszystkim pokonywać swoje jakieś obawy, lęki, bariery i motywować na dalsze treningi. To jest coś fantastycznego, że mogą nie tylko na basenie, gdzie to otoczenie jest stałe i tak samo wyglądające, też zdobywać i zwiedzać inne bardzo ciekawe zakątki świata.
2: To powiedz w takim razie, z jakimi emocjami ty się teraz spotykasz przed tym trudnym zadaniem?
5: Czuję wielką ekscytację, ponieważ jest to moje drugie przepłynięcie. Płynęłam tylko przez jezioro Gardę, a jest to jednak też dużo więcej kilometrów. Lubię to po prostu i to jest, myślę, że ważne w tym, żeby to lubić, bo jak ktoś tego nie lubi, to po prostu nie jest dla niego frajdą, a ja to uwielbiam, więc jednak lubię te wstawanie o 5:00, lubię te treningi. Oczywiście biorę to jako zadanie do wykonania, ale jednak też jako zabawę.
6: Tomasz Pąchalski, trener z MKS Park Wodny Tarnowskie Góry.
7: Dlaczego Balaton? Ponieważ wcześniej tam nie byliśmy. Mamy za sobą już kilka dużych przepłynięć, począwszy od Zatoki Gdańskiej, a poprzez przepłynięcie przez Mazury, La Manche, jezioro Garda. A teraz postawiliśmy na coś, co dotychczas jeszcze nie było w naszym portfolio, a na pewno jest wyjątkowym osiągnięciem.
2: Jak pan myśli, co będzie najtrudniejsze dla tych młodych ludzi?
7: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin. Tak mniej więcej liczę, że w takim czasie powinniśmy dopłynąć od jednego brzegu do drugiego. Więc sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy. Pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc samym przepłynięciem, temperaturą wody i

0: na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc samym przepłynięciem, temperaturą wody i jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
1: Jest to 20 km jakby więcej niż nasze ostatnie wyzwanie, ale też...
2: Woda w Balatonie no jest ciepła.
3: Myślę, że przede wszystkim dystans oraz godziny spędzone na łódce i też na pewno będziemy musieli przepłynąć naraz dużo kilometrów, żeby wyrobić się w limicie czasowym.
4: Brałem udział we wszystkich sztafetach organizowanych przez klub. Każda była na swój sposób ciężka, wymagająca, ale oczywiście z roku na rok ta trudność była coraz większa.
2: No to to uzależnia? Dlaczego po raz kolejny się zdecydowałeś wziąć udział w takim szalonym pomyśle?
4: To jest w zasadzie ciężkie pytanie, bo wszyscy tutaj pływacy bardzo długo pływają, mimo że treningi są bardzo ciężkie, to i tak przychodzą. Z jednej strony wszyscy nienawidzą tego sportu przez to, że jest ciężki, ale z drugiej strony w zasadzie ukształtowano całe życie. To już są naprawdę długie dystanse, więc sama siła fizyczna nie wystarczy, bo już po jakimś czasie płynięcia naprawdę się człowiekowi może nie nudzi, ale już nie wiadomo o czym myśleć i się nuda przychodzi, coraz dłużej mija czas i chce się tylko skończyć.
5: My jako rodzice chyba tak możemy

0: Oliwia, prawda? Jesteśmy najszczęśliwszymi rodzicami na świecie, że mamy taki klub, taką społeczność tworzymy. My jesteśmy taką jedną wielką rodziną pływacką.
1: Jesteśmy ogromnie dumni i to tak. Tylko pokazuje, że wyjątki stanowią regułę i to są właśnie tutaj ci trenerzy, ten klub i ci zawodnicy.
2: Tarnowskie Góry płyną przez...
3: W sztafecie bierze udział 11 młodych zawodników. Do próby przygotowywali się przez wiele miesięcy. Przy tak długim dystansie liczyć będzie się nie tylko kondycja, ale również współpraca całej drużyny, odpowiednia strategia i warunki na wodzie. Przepłynięcie balatonu przez tarnogórską sztafetę...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

otwarty, mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj.

siniak też nie. Niegdyś warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na Wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w Münchenem Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

prostu trzeba spuścić jak Famiredo z tonu, z gramem w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest 18. Zmarł pisarz Ignacy Karpowicz, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike. Utrudnienia w ruchu na lotniskach w Balicach i Pyrzowicach. Powodem były problemy z łącznością z niewielkim samolotem pasażerskim. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych zestawów rakietowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, Ignacy Karpowicz. Autor m.in. powieści Niehalo, Cud, Balladynej romanse, Gesty, Ości czy Sońki. I to właśnie ta ostatnia książka została audiobookiem dzięki współpracy pisarza z Radiem Katowice. To w naszej rozgłośni znakomity realizator dźwięku Krzysztof Kiczek nadał jej ostateczną dźwiękową oprawę, mówi Ewa Niewiadomska, zastępczyni redaktor naczelnej Radia Katowice.
2: Krzysztof Kiczek w mistrzowski sposób nagrał ten wspaniały tekst Ignacego. To opowieść o miłości, która po prostu zwala z nóg. I takie były moje odczucia po przeczytaniu tej książki i później w czasie tych nagrań. Jedno z bardziej intensywnych przeżyć moich jako dziennikarki.
0: Trudno uwierzyć, że Ignacy Karpowicz zmarł, ale zostają z nami jego znakomite książki, dodaje Ewa Niewiadomska.
2: Powtarzać jego słowa, czytać te książki przepełnione wrażliwością i cieszę się, że w Radiu Katowice powstało coś tak wyjątkowego. Nie przypuszczałam, że ta historia Ignacego Karpowicza skończy się tak szybko.
0: Pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Paszportu Polityki odszedł w wieku 50 lat. Około 30 minut trwały utrudnienia w ruchu na lotnisku Kraków Airport w Balicach i w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Wstrzymano możliwość lądowania. Powodem były problemy z nawiązaniem łączności z niewielkim

0: samolotem pasażerskim lecącym z Węgier w stronę Suwałk. Tak poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ze względów bezpieczeństwa maszyna została eskortowana. Część samolotów zmuszona była zmienić trasę. Inne krążyły nad Balicami i Pyrzowicami, bo porty wstrzymały możliwość lądowania. Ruch wrócił już jednak do normy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na dostawę, montaż oraz utrzymanie systemu automatycznego zliczania pasażerów w 284 pojazdach komunikacji miejskiej. Oferty można składać do 2 września. Inwestycja ma na celu optymalizację rozkładów jazdy, lepsze dopasowanie pojemności taboru do rzeczywistych potrzeb pasażerów oraz precyzyjne rozliczanie kosztów organizacji transportu między gminami członkowskimi. Przedsięwzięcie jest częścią

0: lotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE, a o szczegółach Agata Król.
1: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
1: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
1: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy.
0: Rakiety znajdują się również na wyposażeniu innych armii, między innymi Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii. Jutro zachmurzenie w regionie będzie ponownie małe i umiarkowane. Na południu województwa wzrośnie do dużego, gdzie miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 19 do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Szczegóły przekaże Wojciech Pacula.
6: Powiem tak, nieco luźniej już na drogach regionu. Ta popołudniowa fala wzmożonego natężenia ruchu, no, zwłaszcza w Katowicach, na drogach miast aglomeracji, jakby za nami. No ale są wyjątki. Są wyjątki i to kłopotliwe. Tłoczno nadal na fragmencie autostrady A4. Chodzi o ten dojazd do węzła Murckowska, gdy się zbliżamy od węzła Brzęczkowice. A więc jadąc na zachód, przetkany fragment A4 na wysokości parku Kościuszki, to same Katowice. No i tu także stłuczki. Stłuczki to jedna z nich właśnie za parkiem Kościuszki na kierunku gliwickim, a więc testujemy i tu cierpliwość. O tej porze problemy, jeśli chodzi o płynną jazdę na S1 za węzłem Brzęczkowice, gdy się kierujemy już na trasie S1 w stronę Dąbrowy Górniczej, a więc dalej na północ do węzła Podwarpie, przed węzłem Jęzor, gdzie rozjazd w stronę Jaworzna, jak i do Mysłowic. Niestety też kolejny problem, tam też sygnalizowana akurat stłuczka. Problemy z płynną jazdą mają jadący teraz fragmentem autostrady A1 od Piekar Śląskich w stronę Pyrzowic, no bo przytkany mamy ten odcinek, gdzie remont między Dobieszowicami a węzłem Celiny Pyrzowice. Jakieś 10 minut trzeba dołożyć do takiego uśrednionego czasu przejazdu. Bez problemu natomiast już przejazd drogami na południu regionu, choć zakorkowany chwilami fragment drogi 42, to w Kozach. Meldunek policyjny na tę porę, 110 drogowych zdarzeń, to kolizje, same kolizje, stłuczka, każda to przecież stres i kłopoty, ogólnie rzecz ujmując. Zatem bezproblemowej jazdy na wieczór już w poniedziałek życzę Autoradiu. Usłyszymy się jeszcze przed 18.
5: Teraz 17.30. Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
0: Zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat paszportu polityki. Odszedł w wieku 50 lat. Autor m.in. powieści Nie halo, Cud, Balladynej romanse, Gesty, Ości, Sońka czy Ludzie z nieba. Śnięcie ryb w szóstej sekcji kanału Gliwickiego wyraźnie wyhamowało. Jak przekazały dziś służby, nie odnotowano nowych martwych osobników. Od początku kryzysu związanego z zakwitem złotej algi wyłowiono łącznie ponad 4 tony ryb, przy czym szczyt wyławiania przypadł na ubiegły wtorek. 30 minut trwały utrudnienia w ruchu na lotnisku Kraków Airport w Balicach i w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Wstrzymano możliwość lądowania. Powodem były problemy z nawiązaniem łączności z niewielkim samolotem pasażerskim lecącym z Węgier w stronę Suwałk, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ruch wrócił już do normy. GZM przeznaczy fundusze na budowę welostrad w Dąbrowie Górniczej, Tychach i Sosnowcu. Dąbrowa Górnicza dostanie ponad 4 600 000 zł na niemal kilometrowy odcinek welostrady numer 7. Tychy otrzymają ponad 2,5 miliona złotych na pierwszy etap trasy do Katowic, a Sosnowiec 420 000 zł na projekt kolejnych odcinków.

chwili Polki wygrały z Łotyszkami w ramach Mistrzostw Europy 3-1. Trudny to był mecz, nie ma co ukrywać, dla biało-czerwonych, ale zwycięski. A już za chwilę o kolejnym sportowym wyzwaniu.

0: Bruno Mars i Radio Katowice. Za 25 minut będzie godzina 18. 77 kilometrów wpław przez Balaton. Taki dystans chcą pokonać młodzi pływacy z Tarnowskich Gór. Dzisiaj rozpoczęli swoją próbę, która może potrwać nawet 20 godzin. Przed wyjazdem do Węgier z zawodnikami i ich rodzicami spotkała się Magdalena Pańczyk.
1: To jest dla takiego młodego organizmu, to jest ogromny wysiłek, naprawdę.
2: No a jako babcia, czy pani się nie martwi? No bo jednak jest wyzwanie ekstremalne.
1: Wiem. Dlatego widzi pani, jak ja to przeżywam.
2: Nic dziwnego.
1: No, ale wspieram jak mogę.
2: A czy tutaj rozmawiam z rodzicami tych młodych szaleńców, którzy wpadli na taki pomysł? Jak to jest w takim razie z waszej perspektywy? Jest strach, czy jest ta motywacja, czy jest teraz duma, czy te wszystkie emocje się mieszają?
3: Ja w tym klubie miałam już syna, teraz jest na studiach w Poznaniu, przepłynął Bałtyk, Mazury, kanał La Manche. W zeszłym roku córka płynęła Gardę, teraz płynie Balaton, więc dla nas za każdym razem są to duże emocje, ale nie wyobrażam sobie, jak to będzie, kiedy dzieci już nie będą pływać i kiedy nie będzie tych fantastycznych akcji.

0: klubu. Jest to naprawdę super sprawa i czujemy emocje za każdym razem, ale jest nam z tym tak dobrze, że chcemy tylko więcej.
1: I faktycznie wasze pociechy też chcą cały czas coraz więcej?
2: Akurat Tymek będzie płynął drugi raz, natomiast za każdym razem widać to zaangażowanie, to jak dzieciaki potrafią się rewelacyjnie integrować, a przede wszystkim pokonywać swoje jakieś obawy, lęki, bariery i motywować na dalsze treningi. To jest coś fantastycznego, że mogą nie tylko na basenie, gdzie to otoczenie jest stałe i tak samo wyglądające, też zdobywać i zwiedzać inne bardzo ciekawe zakątki świata.
1: To powiedz w takim razie, z jakimi emocjami ty się teraz spotykasz przed tym trudnym zadaniem?
3: Czuję wielką ekscytację, ponieważ jest to moje drugie przepłynięcie. Płynęłam tylko przez jezioro Gardę, a jest to jednak też dużo więcej kilometrów. Lubię to po prostu i to jest, myślę, że ważne w tym, żeby to lubić, bo jak ktoś tego nie lubi, to po prostu nie jest dla niego frajdą, a ja to uwielbiam, więc jednak lubię te wstawanie o 5:00, lubię te treningi. Oczywiście biorę to jako zadanie do wykonania, ale jednak też jako zabawę.
1: Tomasz Pąchalski, trener z MKS Park Wodny Tarnowskie Góry.
4: Dlaczego balaton? Ponieważ wcześniej tam nie byliśmy. Mamy za sobą już kilka dużych przepłynięć, począwszy od Zatoki Gdańskiej, a poprzez przepłynięcie przez Mazury, La Manche, jezioro Garda. A teraz postawiliśmy na coś, co dotychczas jeszcze nie było w naszym portfolio, a na pewno jest wyjątkowym osiągnięciem.
1: Jak pan myśli, co będzie najtrudniejsze dla tych młodych ludzi?
4: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin, tak mniej więcej liczę, że w takim czasie powinniśmy dopłynąć od jednego brzegu do drugiego, więc sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc samym przepłynięciem, temperaturą wody i jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
5: Jest to 20 km jakby więcej niż nasze ostatnie wyzwanie, ale też jednocześnie też jakby ciekawość, jak to będzie i no radość, bo w tamtym roku było bardzo fajnie, więc myślę, że teraz też będzie taka atmosfera.
1: A co będzie najtrudniejsze dla ciebie? Właśnie dystans, czy na przykład może temperatura wody, no bo wszyscy wiemy, że woda w balatonie jest ciepła.
3: Myślę, że przede wszystkim dystans oraz godziny spędzone na łódce i też na pewno będziemy musieli przepłynąć naraz dużo kilometrów, żeby wyrobić się w limicie czasowym.
6: Brałem udział we wszystkich sztafetach organizowanych przez klub. Każda była na swój sposób ciężka, wymagająca, ale oczywiście z roku na rok ta trudność była coraz większa.
1: No to uzależnia. Dlaczego po raz kolejny się zdecydowałeś wziąć udział w takim szalonym pomyśle?
6: To jest w zasadzie ciężkie pytanie, bo wszyscy tutaj pływacy bardzo długo pływają, mimo że treningi są bardzo ciężkie, to i tak przychodzą. Z jednej strony wszyscy nienawidzą tego sportu przez to, że jest ciężki, ale z drugiej strony w zasadzie ukształtowano całe życie. To już są naprawdę długie dystanse, więc sama siła fizyczna nie wystarczy, bo już po jakimś czasie płynięcia naprawdę się człowiekowi może nie nudzi, ale już nie wiadomo o czym myśleć i się nuda przychodzi, coraz dłużej mija czas i chce się tylko skończyć.
0: My jako rodzice, chyba tak możemy Oliwia, prawda, powiedzieć, jesteśmy najszczęśliwszymi rodzicami na świecie, że mamy taki klub, taką społeczność tworzymy. My jesteśmy taką jedną wielką rodziną pływacką.
2: Jesteśmy ogromnie dumni i to tylko pokazuje, że wyjątki stanowią regułę i to są właśnie tutaj ci trenerzy, ten klub i ci zawodnicy.
7: Tarnowskie Góry płyną przez balaton!
8: W sztafecie bierze udział 11 młodych zawodników. Do próby przygotowywali się przez wiele miesięcy. Przy tak długim dystansie liczyć będzie się nie tylko kondycja, ale również współpraca całej drużyny, odpowiednia strategia i warunki na wodzie. Przepłynięcie balatonu przez tarnogórską sztafetę...
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Minęła 18, tu Radiowa Trójka, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
12: Ukraińcy w Warszawie świętują niepodległość swojego kraju. Za chwilę koncert polsko-ukraiński, ale dochodziło już do interwencji policji. Polska armia kupuje pioruny. Ministerstwo Obrony podpisało umowę na kilka tysięcy sztuk tych przenośnych wyrzutni rakiet. Od dzisiaj grożą 3 lata więzienia za patostreaming. Właśnie

0: zmieniły się przepisy. W Warszawie za chwilę rozpocznie się polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Przed publicznością wystąpi Krzysztof Zalewski, ukraiński kwartet Daka Braka. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co teraz dzieje się na Placu Zamkowym w Warszawie.
1: Na razie jest dość spokojnie, choć widziałam już pierwsze interwencje policji oraz ich zespołów antykonfliktowych i każda dotyczyła niewielkich grupek osób, które sprzeciwiały się koncertowi i celebrowaniu w Polsce ukraińskiego Dnia Niepodległości. Doszło do słownych potyczek.
2: By było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
3: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości z Polski.
2: Świętujemy za granicą na wojnie.
4: A poza tym tam jest wojna.
5: Święcuj się na Ukrainie.
4: Tam jest wojna na Ukrainie.
5: Święcuj się na Ukrainie.
1: Na Placu Zamkowym zebrało się wielu Polaków i Ukraińców, którzy mają ze sobą różne transparenty i flagi. Jedni są tutaj po to, by okazać solidarność, drudzy, by podziękować naszemu krajowi.
6: Jestem tu, żeby wspierać i żeby podziękować Polsce w tym, że jesteśmy tutaj w bezpieczeństwie, że już ponad wiele lat jesteśmy jak, no nie powiem, jak w domu.
7: Muszę pokazać i muszę, że jestem. Niech ludzie wiedzą, że jest, większość Polaków jest przecież za Ukrainą i za stosunkami dobrymi z nimi.
1: Dzień Niepodległości Ukrainy został ustanowiony równo 35 lat temu.
0: To była Dagmara Kędziora. Już za kilka minut zapraszamy do Trójki. Gościć będzie Natalia Bryszko-Zapór, dyrektorka Polskiego Radia dla Zagranicy. Tematem rozmowy będzie m.in. bezpieczeństwo podczas ukraińskiego świętowania w Polsce. Pioruny dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zamówienie obejmuje również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
8: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
8: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Nie ma chyba krajów w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów. Piorun jest naszym hitem eksportowym.
8: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że rakiety znajdują się również na wyposażeniu innych armii Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii. Około 30 minut trwały utrudnienia w ruchu na lotnisku Kraków Airport w Balicach i w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Wstrzymano tam możliwość lądowania. Powodem był problem w nawiązaniu łączności z niewielkim samolotem pasażerskim lecącym z Węgier w stronę Suwałk, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ze względów bezpieczeństwa maszyna została eskortowana. Część samolotów zmuszona była zmienić trasę, inne krążyły nad Balicami i Pyrzowicami, bo porty wstrzymały możliwość lądowania. Ruch wrócił już do normy. Patostreaming stał się przestępstwem. W życie weszły przepisy, które nakładają kary na osoby tworzące patologie w internecie. Za takie treści grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a jeżeli na filmie pojawi się dziecko, kara wzrasta do 5 lat. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że bardzo się cieszy z wejścia w życie nowych przepisów.
11: Dzięki nowym przepisom prawa karnego sąd będzie mógł w każdej sprawie ocenić, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako patostreaming, czy nie. Mam nadzieję, że sądy będą szeroko interpretowały te przepisy, ale to już wszystko leży w rękach sądu. Politycy tym razem zdobyli to, co do nich należy, czyli uregulowali te złe czyny, które są w internecie.
0: Patostreaming można zgłosić na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez aplikację M-Obywatel, korzystając z funkcji Bezpiecznie w sieci.
12: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W Szarowie w województwie małopolskim powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: 18.05, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
15: Polskie siatkarki z małymi kłopotami wygrały swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule pokonały Łotyszki 3-1. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zagra we wtorek.

0: Wieczorek ze Słowenią. Mówi była reprezentantka Polski, dwukrotna mistrzyni Europy, a teraz ekspertka w Polsacie Sport Joanna Podoba-Malicka.
1: To wcale nie jest grupa łatwa. Mamy Słowenki, które rosną, które już sprawiły niespodziankę, wygrywając z Niemkami. Mamy Niemki, które są drużyną, a zawsze były drużyną turniejową i one im dłużej turniej trwał, tym one lepiej grały. Więc tutaj naprawdę trzeba zachować bardzo dużą ostrożność i dużą koncentrację, podchodząc do każdego meczu po kolei oddzielnie.
0: W drugim spotkaniu polskiej grupy za chwilę Turcja zagra z Węgrami. Hubert Hurkacz ma powody do zadowolenia. Polski tenisista wygrał Challengera ATP w Cancun w Meksyku. W finale Polak pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. To pierwszy triumf Hurkacza od kwietnia 2024 roku.
2: Bardzo się cieszę, że zwycięskiego turnieju w Cancun, gdzie zagrałem parę dobrych spotkań i myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorące i wilgotne i myślę, że to też mi pomoże. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim kibicom za niesamowite wsparcie i za doping.
0: Tym samym Hubert Hurkacz celująco zdał egzamin przed wielkoszlemowym US Open, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Na koniec również tenis. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Wondrusowa złożyła apelację od 4-letniego zawieszenia nałożonego przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa za odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Tenisistka tłumaczyła swoją decyzję brakiem zachowania procedur przez kontrolera, stresem oraz obawami o bezpieczeństwo. Jednak te argumenty zostały odrzucone. Dyskwalifikacja zawodniczki ma obowiązywać do 21 czerwca 2030 roku.
3: W północno-wschodniej Polsce jeszcze wieczorem burze, w centrum lokalne opady deszczu. Teraz w Tarnowie jest najcieplej, bo 22 stopnie, ale w nocy na południu i w centralnej Polsce tylko połowa tego, 11 stopni. Na wschodzie jeszcze chłodniej, bo tylko 6.
4: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Discipline remains mercifully.
6: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes. No, it isn't.
5: I'm sure of it.

zgraja, zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

0: Jest 19. Pierwszy górnik z Polskiej Grupy Górniczej zmienił pracę i podjął ją w Kolejach Śląskich. W Rogoźniku trwa spór o budowę fabryki regranulatów tworzyw sztucznych i paliw alternatywnych. Zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Ignacy Karpowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, witam i zapraszam. Pierwszy górnik z Polskiej Grupy Górniczej zmienił pracę i podjął ją w Kolejach Śląskich, przekazał regionalny przewoźnik. To pierwszy efekt porozumienia o przekwalifikowaniu górników z PGG do pracy na kolei. To porozumienie zawarto w listopadzie. Pierwszym górnikiem, który się na to zdecydował, to 35-letni pan Klaudiusz z Katowic, który w kopalniach przepracował kilkanaście lat. Po ukończeniu technikum mechanicznego w zewnętrznej firmie, a potem w PGG, w kopalni Staszic obsługiwał kombajn chodnikowy. W Kolejach Śląskich pracuje jako mechanik taboru. W Rogoźniku trwa spór o budowę fabryki regranulatów tworzyw sztucznych i paliw alternatywnych. Mieszkańcy nie zgadzają się na taką inwestycję w pobliżu ich posesji. W całą sprawę zaangażowana jest też gmina Bobrowniki, w której granicach leży sporny teren. Jeżeli dojdzie do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, to gmina będzie występować w interesie mieszkańców, mówi wójt Bobrownik Małgorzata Bednarek.
2: Inwestor po spotkaniu z mieszkańcami i też takiej jasnej mojej deklaracji, że będę wspierać mieszkańców w zakresie sprzeciwu i też jako organ, jako gmina będziemy wyrażać sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji. Odstąpił od jej realizacji, przekazał mi tą informację następnego dnia w rozmowie telefonicznej. Na ten moment nie wpłynęła formalna rezygnacja z realizacji tej inwestycji. Ja mam zapewnienie, że nie będzie tej inwestycji realizował.
0: W swoim oświadczeniu firma Eko Bolesław potwierdziła, że planowana inwestycja polega na produkcji m.in. folii i granulatów do paliw zastępczych. Zaprzeczyła budowie spalarni. Zapowiedziała również dalsze rozmowy z mieszkańcami. Najbliższe spotkanie planowane jest na wrzesień. Centrum Informacji Turystycznej na Małym Rynku w Kaletach będzie czynne jeszcze tylko do niedzieli. Główną ideą jego działania jest promowanie kaletańskich atrakcji turystycznych, m.in. Cisu, Donesmarka, stanic rowerowych, ichtioparku, pasieki edukacyjnej oraz zbiorników wodnych w Zielonej, a także sprzedaż materiałów promocyjnych. Dodatkowo przy centrum działa plenerowa kawiarenka, a kawa dla seniorów jest tam bezpłatna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Ignacy Karpowicz, autor powieści takich jak m.in. Cud, Gęsty czy Sońka. Ta ostatnia książka została tak zwanym pełnoobsadowym audiobookiem dzięki współpracy pisarza z Radiem Katowice. To w naszej rozgłośni realizator dźwięku Krzysztof Kiczek nadał jej ostateczną dźwiękową oprawę. Oddaję Sońkę do adopcji, tak mówił w Radiu Katowice przed rozpoczęciem prac autor powieści.
3: Przestaje być moją Sońką. I to jest proces, który niełatwo przychodzi zaakceptować, to znaczy taką utratę sprawczości. Tym razem było mi łatwiej, to znaczy uznałem, że ja już miałem swoją Sońkę. A teraz, jeżeli oczywiście ci adopcyjni rodzice wydają mi się dobrymi rodzicami, trzeba im pozwolić na zrobienie swojej Sońki.
0: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike i laureatem paszportu polityki. Miał 50 lat.

0: W nocy będzie pogodnie, ale rzeźko temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja spokojna, efekty przesłuchania.

0: Krypto. Jest 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiertelnym potrąceniem pary w Krakowie. Polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy trwa w Warszawie. Doszło do drobnych incydentów. Politycy rządzącej koalicji czekają na wyjaśnienie sprawy. Opozycja jest spokojna o ostateczne ustalenia. Według doniesień TVP Info prezes Zonda Krypto Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia i ma otrzymać status małego świadka koronnego. Z kolei według Onetu usłyszał on zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Dyskutowali na ten temat goście Pulsu Trójki. Poseł PiS Jarosław Krajewski przekonywał, że jest spokojny o efekty przesłuchania.
1: Na pewno się nie boimy. Znaczy, myślę, że to nie jest kwestia strachu. To jest, myślę, że kwestia przede wszystkim braku tego szybkiego działania służb specjalnych, działania prokuratury były na tyle spóźnione, że mamy szereg informacji, że nie zostały zabezpieczone odpowiednio środki, które mogłyby być wypłacone osobom poszkodowanym w tej aferze.
0: O konieczności wyjaśnienia wszystkich wątków afery mówił też senator KO Piotr Woźniak.
2: Prawda musi ujrzeć światło dzienne i to jeśli faktycznie pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą. To jest dobra informacja, bo być może polskie społeczeństwo, które z jakichś powodów ufa tej czy innej partii politycznej, dowie się, jak działa kuchnia w polityce.
0: W aferze Zonda Krypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy klientów, którzy inwestowali w kryptowaluty. W kwietniu okazało się, że spółka jest niewypłacalna. Z raportów ABW wynika, że szef giełdy przelewał ogromne sumy na fundacje bliskie liderom prawicy. Zonda Krypto była też sponsorem konferencji CPAC w kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi Hubert B., sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo, które zmarło tego samego dnia w szpitalu. Ich 8-miesięczny syn jest już w stanie dobrym. Hubert B. nie przyznał się do winy. Aleksandra Sobczak.
3: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
4: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
3: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
5: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
3: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
6: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
3: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: W Warszawie trwa polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie zgromadziło setki osób, zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Doszło też do policyjnych interwencji. Każda dotyczyła niewielkich grupek osób, które sprzeciwiały się celebracji w Polsce ukraińskiego Dnia Niepodległości.
7: Gdyby było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
8: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości Polski.
7: Świętujemy na Ukrainie, na wojnie.
9: A poza tym tam jest wojna.
10: Świętuj się na Ukrainie. Świętuj się na Ukrainie.
7: Musi być wojna na Ukrainie niestety.
0: Ukraińcy i Polacy, którzy są na Placu Zamkowym, wzięli ze sobą różne transparenty i flagi. Dzień Niepodległości Ukrainy ustanowiono 35 lat temu. Na tydzień przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę na demografię. Jak mówią, spadek liczby uczniów widoczny jest także w centrach dużych miast. Pogłębiającym się problemem jest też brak specjalistów.
11: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
12: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje. Zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
11: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Poznaniu.
12: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
11: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na północy. Tam też spodziewane są gęste mgły. Na termometrach w nocy od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem.
14: Zapraszamy do...
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze.

0: byłem pewien siebie. Bo ty jak nie kochasz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków.
1: Nie znam.
0: Masz oczy jak Atlant,
2: a ja mam zeza w lewym oku i

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły, dwie

0: Godziny temu się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest tu mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Jest 20. Coraz mniej śniętych ryb wyławianych jest z kanału Gliwickiego. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nie żyje wybitny polski pisarz Ignacy Karpowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Coraz mniej śniętych ryb wyławianych jest z kanału Gliwickiego. Dziś przed południem ich nie odnotowano, poinformowały Wody Polskie w Gliwicach. W związku z zakwitem złotej algi wyłowiono dotychczas ponad 4 tony 100 kg śniętych ryb. Według raportów Polskich Wód w Gliwicach liczba wyławianych ryb z szóstej sekcji kanału Gliwickiego portu Gliwice spada. Najwięcej wyłowiono ich w ubiegły wtorek, ponad 1160 kg. Rozwojowi złotej algi w kanale Gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników, to m.in. stagnacja wód i ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Zdecydowali o tym radni Sejmiku Śląskiego podczas dzisiejszej sesji. Radio Katowice jest bardzo ważnym medium dla całego regionu, mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Radio dzisiaj się broni, radio ma przyszłość, widać, że radio nie traci słuchaczy, jest ważnym elementem naszego życia, to radyjko cały czas gdzieś słychać, a jak słychać Radio Katowice, nasze regionalne, śląskie, to serce rośnie, bo to bardzo ważne radio, bo robione przez ludzi i dla ludzi.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku, dokładnie o 10:24.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie żyje wybitny pisarz Ignacy Karpowicz, autor m.in. powieści Nie halo, Cud, Gesty czy Ości. Jedna z jego książek, Sońka, stała się w 2017 roku tak zwanym pełnoobsadowym audiobookiem. Dźwiękowa wersja powstawała w Radiu Katowice. Za dźwięk odpowiadał Krzysztof Kurek, a za reżyserię i całość przedsięwzięcia Krzysztof Kiczek. Jak mówi ten ostatni, dziś żegna nie tylko wspaniałego pisarza, ale też człowieka, którego od czasu współpracy przy Sońce może nazywać swoim przyjacielem.
3: Nie chcę mówić o tym, że to był wybitny pisarz, bo to jest banał. To był człowiek, którego tekstom poświęciłem prawie 3 lata zawodowej pracy. Zrealizowałem 3 słuchowiska z jego całych książek. Wyreżyserowałem je, zaadaptowałem, zrealizowałem, więc włożyłem w to dużo siebie. Dla mnie to był przyjaciel, który wysyłał mi zawsze swoje nienapisane książki do oceny. Człowiek, po którym mój syn ma imię. Dlatego, że Karpowicz był dla mnie idolem artystycznym i bardzo dobrym człowiekiem.
0: Akcja Sońki rozgrywa się na Podlasiu. Słuchowisko zostało zrealizowane w Polskim Radiu Katowice we współpracy z 40-osobową ekipą aktorów z Polski i Białorusi. W nocy w regionie będzie pogodniej i rzeźko. Temperatura może spaść do 5 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 2 osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem w krakowskiej Nowej Hucie. Koalicja chętnych w Kijowie zapewnia o pomocy i dodatkowej broni dla Ukrainy. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz.
6: Trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat.
5: Małopolscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Policjanci ustalają, czy brali w nim udział i jaka była ich rola. W nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie grupa mężczyzn śmiertelnie pobiła 36-latka. Według informacji medialnych ofiara była kibicem Hutnika, a w śledztwie wyjaśniany jest wątek kibicowski. Po zabójstwie policja zatrzymała 9 osób. Po przesłuchaniu wszyscy zostali wypuszczeni na wolność. Funkcjonariusze apelują o informacje do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragicznego zdarzenia. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania tzw. koalicji chętnych w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. Więcej informacji ma Paweł Buszko.
7: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna

pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła

0: Na stacji Kielce Herbskie. Pociąg relacji Busko-Zdrój Częstochowa wjechał na tor zajęty przez inny skład mimo działającej sygnalizacji. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski mówi, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista minął semafor wskazujący sygnał stój.
1: Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista, posiadający ważne badania i odpowiednie dopuszczenia do wykonywania tej pracy.
0: Przez incydent ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez około godzinę. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Nie żyje Ignacy Karpowicz, miał 50 lat. Jak mówi literaturoznawczyni, profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska był niezwykłym pisarzem, który czule patrzy na świat.
2: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru. Potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike i laureatem Paszportu Polityki. Wieczorem wieża Eiffla zostanie podświetlona w barwach flagi Ukrainy. W ten sposób władze Paryża uczczą przypadającą dziś 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Życzenia władzom w Kijowie złożył także Pałac Elizejski, relacjonuje Stefan Folzer.
3: W tym roku obchody Dnia Niepodległości Ukrainy organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadéro. Znaczenie dzisiejszego święta podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Francji. W Dniu Niepodległości Ukrainy Francja oddaje hołd narodowi, który broni swojej wolności, suwerenności i przyszłości. Wolnego narodu nie da się ujarzmić, napisał Emmanuel Macron. Francuski prezydent uczestniczył dziś również w wideokonferencji przywódców koalicji chętnych. Podczas narady miał zapowiedzieć dostawy pocisków przechwytujących, aby wesprzeć ukraińską obronę powietrzną. Hołd Ukrainie oddali również inni politycy, m.in. przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yael Błąpiwy oraz kandydaci na prezydenta Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbywają się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła Akt Niepodległości Ukrainy. Ogłaszał on obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie. Pierwszym krajem, które je uznało, była Polska. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na północy. Na termometrach w nocy od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Dźwięk.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi. Ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kacego sze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

chlebo, teraz w korpo pomazany. Siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogo?

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, okej. Trzymajcie się, hej.

0: Jest 20. Coraz mniej ściętych ryb wyławianych jest z kanału Gliwickiego. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nie żyje wybitny polski pisarz Ignacy Karpowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Coraz mniej śniętych ryb wyławianych jest z kanału Gliwickiego. Dziś przed południem ich nie odnotowano, poinformowały Wody Polskie w Gliwicach. W związku z zakwitem złotej algi wyłowiono dotychczas ponad 4 tony 100 kg śniętych ryb. Według raportów Polskich Wód w Gliwicach liczba wyławianych ryb z szóstej sekcji kanału Gliwickiego portu Gliwice spada. Najwięcej wyłowiono ich w ubiegły wtorek, ponad 1160 kg. Rozwojowi złotej algi w kanale Gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników, to m.in. stagnacja wód, ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia. Rok 2027 będzie w województwie śląskim.

0: Śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Zdecydowali o tym radni Sejmiku Śląskiego podczas dzisiejszej sesji. Radio Katowice jest bardzo ważnym medium dla całego regionu, mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Radio dzisiaj się broni, radio ma przyszłość, widać, że radio nie traci słuchaczy, jest ważnym elementem naszego życia, to radyjko cały czas gdzieś słychać, a jak słychać Radio Katowice, nasze regionalne, śląskie, to serce rośnie, bo to bardzo ważne radio, bo robione przez ludzi i dla ludzi.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku, dokładnie o 10:24.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie żyje wybitny pisarz Ignacy Karpowicz, autor m.in. powieści Nie halo, Cud, Gesty czy Ości. Jedna z jego książek, Sońka, stała się w 2017 roku tak zwanym pełnoobsadowym audiobookiem. Dźwiękowa wersja powstawała w Radiu Katowice. Za dźwięk odpowiadał Krzysztof Kurek, a za reżyserię i całość przedsięwzięcia Krzysztof Kiczek. Jak mówi ten ostatni, dziś żegna nie tylko wspaniałego pisarza, ale też człowieka, którego od czasu współpracy przy Sońce może nazywać swoim przyjacielem.
3: Nie chcę mówić o tym, że to był wybitny pisarz, bo to jest banał. To był człowiek, którego tekstom poświęciłem prawie 3 lata zawodowej pracy. Zrealizowałem 3 słuchowiska z jego całych książek. Wyreżyserowałem je, zaadaptowałem, zrealizowałem, więc włożyłem w to dużo siebie. Dla mnie to był przyjaciel, który wysyłał mi zawsze swoje nienapisane książki do oceny. Człowiek, po którym mój syn ma imię. Dlatego, że Karpowicz był dla mnie idolem artystycznym i bardzo dobrym człowiekiem.
0: Akcja Sońki rozgrywa się na Podlasiu. Słuchowisko zostało zrealizowane w Polskim Radiu Katowice we współpracy z 40-osobową ekipą aktorów z Polski i Białorusi. W nocy w regionie będzie pogodniej i rzeźko. Temperatura może spaść do 5 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, były przemówienia i koncerty. Plan przyszłorocznych połowów na Bałtyku pozytywny dla polskich rybaków. Propozycję przedstawiła Bruksela. Przez incydent z małym cywilnym samolotem zamknięte były 2 polskie lotniska. Ukraińcy bronią dziś Europę przed hordami ze wschodu, tak mówił podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy minister sprawiedliwości. Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie, Waldemar Żurek dziękował Ukraińcom za ich walkę z Rosją.
6: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach, za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu i są tak dzielni, że jesteśmy z nich dumni. Naprawdę. Dziękujemy wam.
5: Ambasador Wesel Bodnar dziękował Polakom za wsparcie w walce z rosyjską agresją.
7: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm, które pomoże nam także zwyciężyć w tej strasznej wojnie. Bo bez wsparcia, bez solidarności będzie o wiele trudniej i dłużej.
5: Dokładnie 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy, który powoływał nowe demokratyczne państwo. Pierwszym krajem, które je uznało, była Polska. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie połowów śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla polskich rybaków, ale jest też gorsza. Ograniczenie przyłowów dorszy. Przyłowy są przypadkowe przy okazji połowów innych ryb, bo samych dorszy rybacy nie mogą łowić od 7 lat. Z Brukseli Beata Płomecka.
8: Połowy śledzi w centralnej części Bałtyku mają być...

0: we wschodniej części o połowę. Komisja Europejska argumentuje, że zasoby dorsza w Bałtyku są w katastrofalnym stanie. Konieczne jest ich odtworzenie i stąd kolejne cięcia kwot połowowych. Podobnie było w ubiegłym roku, ale wtedy Polsce udało się zmontować koalicję niezadowolonych państw i wyrzucić propozycje komisji do kosza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim nad Słowacją lecącym z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Sytuacja wróciła już do normy, ale wcześniej loty z obu portów zostały wstrzymane.
2: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
1: Mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj. Samoloty, które miały zaplanowane lądowania na obu lotniskach, krążyły w ich okolicy na bezpiecznej wysokości. Włochy wspominają ofiary trzęsienia ziemi, które 10 lat temu zniszczyło miejscowości Amatrice, Cumoli i Arcuata del Tronto. A w kataklizmie zginęło 299 osób, a 365 zostało rannych. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
3: W Amatrice o 3.36, dokładnie w godzinę pierwszego wstrząsu, odbyła się procesja i zabiły dzwony. To noc bólu, utraconych domów, zniszczonych miejscowości i przerwanych ludzkich życiorysów, mówiła na antenie telewizji Rai jedna z mieszkanek. Prezydent Włoch Sergio Mattarella w specjalnym przesłaniu zaapelował o jak najszybsze zakończenie odbudowy zniszczonych miejscowości. Podkreślił, że przywrócenie normalnego życia mieszkańcom jest wspólną odpowiedzialnością państwa i instytucji. Tymczasem w Amatrice prawie 80% inwestycji związanych z odbudową po trzęsieniu ziemi wciąż nie doczekało się rozpoczęcia prac. W Arcuata del Tronto to prawie 60%, a w Cumoli ponad 74%. Oznacza to, że 10 lat po tragedii odbudowa w wielu miejscach wciąż praktycznie stoi w miejscu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Miał być lekki spacerek, a skończyło się na solidnym trekkingu. Nasze siatkarki nie bez trudu 3-1 wygrały z Łotyszkami w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Przyczyn tak dużych problemów na parkiecie na gorąco szukała nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
6: Na pewno też szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze w obronie, że będą dwie wymiany. Sam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Widziałam, że tam 11 asów zrobiły przeciwniczki, także no trzeba przyznać, że zagrały naprawdę dobrze w tym elemencie, ale no najważniejsze, że ten nasz jednak wygrany i można powiedzieć uff.
5: To my też dokładamy swoje uff, a za sztab i nasze zawodniczki trzymamy kciuki, aby szybko udało się wyciągnąć właściwe wnioski, bo już jutro o 18 kolejny mecz, tym razem ze Słowenią. Dodam jeszcze, że w drugim dzisiejszym spotkaniu polskiej grupy Turcja 3-0 wygrała z Węgrami. Smak turniejowego zwycięstwa po raz pierwszy od 2024 roku poczuł Hubert Hurkacz. Co prawda mowa tylko o Challengerze w Cancun, ale wygrana to wygrana, a przy okazji cenne przetarcie przed nadchodzącym US Open, co po finale z Sebastianem Baezem zakończonym wynikiem 4-6, 6-0 i 6-3 podkreślał nasz najlepszy tenisista.
7: Bardzo się cieszę ze zwycięskiego turnieju w Cancun, gdzie zagrałem parę dobrych spotkań i myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże.
5: Dzięki tej wygranej Hurkacz wrócił do czołowej 50 światowego rankingu. W opublikowanym dzisiaj zestawieniu jest 46. 72 miejsce zajmuje Kamil Majchrzak, a na czele niezmiennie pozostaje Jannik Sinner. U pań szczyt nadal okupuje Aryna Sabalenka. Iga Świątek jest 8, Maja Chwalińska 21, Magdalena Fręch 37, a na 78 miejsce spadła Magda Linet. 199 jest Linda Klimowiczowa, która awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji US Open, ogrywając w dwóch setach wyżej notowaną Włoszkę Lisę Pigato. Niespokojna pogoda dała się we znaki kolarzom na trzecim etapie hiszpańskiej Vuelty. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych na 15 km przed metą podjęto decyzję o anulowaniu dzisiejszego ścigania. Tym samym nie doszło do jakichkolwiek roszad w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostał niezmordowany Tadej Pogaczar.

0: A w nocy więcej chmur, tylko na północy. Tam też spodziewana gęsta mgła. Będzie od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
1: Autopromocja.
2: Czy państwo...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ain't nobody on the road, ain't nobody on the beach. I feel it in the air.

ktoś, rzęsy kolana, łokcie twój, krzywy uśmiech też. Choć co myślę o nim wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze.

0: Jest 21. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżom Lesie. Ruszyło głosowanie w ramach kolejnej, 10. już edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego. Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier przyczyną utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu społecznościowym sieci obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo w Brynku apelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, w których nie ma zakazu. Ruszyło głosowanie w ramach kolejnej, 10. już edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego. Na projekty prowadzone w jego ramach przeznaczonych zostanie 200 tysięcy złotych. Głosowanie odbywa się jak dotychczas zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos, a zwycięskie projekty zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie Pyskowic i zostaną wtedy zrealizowane. Na wyrażenie swojego zdania i wybór faworyta spośród czterech zakwalifikowanych do głosowania pomysłów pyskowiczanie mają czas do 7 września. Prawie 17,5 miliona złotych. Na tyle Szpital Śląski w Cieszynie wycenia niezapłacone przez NFZ świadczenia ponad limit i ryczałt za ubiegły rok. Problemy z rozliczaniem świadczeń dotyczą także tego roku. Jak mówi dyrektor szpitala Adam Śliż, placówka dopiero w sierpniu podpisała aneksy dotyczące nielimitowanych nadwykonań z pierwszego kwartału.
2: Czyli za świadczenia udzielone pacjentom w styczniu, lutym czy też marcu tego roku, a mamy już sierpień. We wcześniejszych latach taka zapłata ze strony NFZ była dokonywana oczywiście często stawką degresywną, to znaczy mniejszą niż 100% należnego wynagrodzenia, ale była dokonywana. Za 25 rok nie dostaliśmy żadnych środków.
0: Szpital nie ma też informacji, kiedy otrzyma zapłatę za nielimitowane nadwykonania z drugiego kwartału. To część szerszych problemów z finansowaniem świadczeń zdrowotnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Utrata łączności z Cessną, czyli małym samolotem pasażerskim lecącą z Węgier do Suwałk, to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny lotu z obu portów loty zostały wstrzymane, poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
3: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: Samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. W nocy będzie pogodniej i rzeźko, temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku ze śmiertelnym pobiciem w Nowej Hucie. Chiny i Jordania razem krytykują Izrael, domagają się też otwarcia cieśniny Ormus. Polacy więcej kupowali w lipcu niż w pierwszy wakacyjny miesiąc przed rokiem. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem w krakowskiej Nowej Hucie. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym zginął 36-latek. Zatrzymani to dwaj mężczyźni. Ich tożsamość ustalono w trakcie śledztwa. Policja wyjaśnia, czy brali czynny udział w bójce.
6: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158

0: i 159 kodeksu karnego.
1: Jak dodaje Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji, chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa dziś została przejęta przez policję wojewódzką. Jutro w Krakowie odbędzie się pogrzeb 36-letniego mężczyzny, kibica Hutnika Kraków. Tysiące ludzi na Placu Zamkowym w Warszawie świętują 35 lat niepodległej Ukrainy. Są przedstawiciele polskich

0: i pragnienie wolności. Dlatego tak ważne jest, aby razem świętować Dzień Niepodległości Ukrainy.
1: Liczna obecność jest krzepiąca. Czuję, że naszą powinnością jest obecność tutaj w tym dniu. Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
2: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować. Kijów, Warszawa, wspólna sprawa, jesteśmy tutaj razem do перемоги.
3: Dziękujemy bardzo, dziękujemy Polakom, dziękujemy Warszawie za to wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nas. Czuje się atmosfera wolności, atmosfera swobody, wsparcia dla Ukraińców. I myślę, że to jest bardzo ważne dla Polaków też.
4: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo.
5: Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
6: Niech żyje
5: wolna i silna Europa!
0: Dokładnie 35 lat temu, w 1991 roku, Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy, który powoływał nowe demokratyczne państwo. Pierwszym krajem, które je uznało, była Polska. Chiny i Jordania wspólnie apelują o otwarcie cieśniny Ormus. Podczas oficjalnej wizyty jordańskiego króla w Pekinie obydwa kraje skrytykowały też Izrael, który oskarżyły o eskalację konfliktów. Więcej Tomasz Sajewicz.
7: Pekin i Amman domagają się otwarcia cieśniny Ormus i utrzymania zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Żegluga w cieśninie jest minimalna, część statków jest celem ataków dronowych. Chiny i Jordania skrytykowały również izraelskie niebezpieczne działania eskalacyjne na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, podała państwowa agencja Xinhua. Podczas wizyty podpisano porozumienia o zacieśnieniu współpracy handlowej, infrastrukturalnej i w górnictwie. Jordania w ostatnich miesiącach wielokrotnie znajdowała się w ogniu krzyżowym wojny USA z Iranem. Pomimo oficjalnej neutralności Ammanu, bazy wojskowe w Królestwie, w których stacjonują siły amerykańskie, są często atakowane przez siły irańskie. W zeszłym tygodniu w Pekinie przebywał wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Garibabadi. Chińskie MZ w komunikacie po spotkaniu podało, że wspiera rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Uszkodzona w powodzi 2 lata temu tama w Stroniu Śląskim zostanie rozebrana. Na jej miejscu powstanie nowa żelbetonowa zapora. Wzmocni jej ochronę przeciwpowodziową dolnośląskiego miasta.
8: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
0: Mówi burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. Inwestycja obejmie nie tylko samą zaporę, ale też pracę w korycie potoku Morawka.
9: Dla mnie jest ważna inwestycja, no bo wiadomo, co było. Do dzisiaj jest stres, no bo ja mieszkam w blokach akurat zielonych. Także potrzebna jest ta tama i dobrze, że to idzie ku lepszemu.
10: No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej.
11: Dobrze, no, może i za późno, ale dobrze, że
10: zrobią,
11: w ogóle
10: dobrze, że będzie zrobią. No.
0: Mówią mieszkańcy Stronia Śląskiego, prace nad całym systemem mają się zakończyć w 2030 roku. Kupujemy więcej niż przed rokiem. W lipcu według GUS-u sprzedaż detaliczna była o prawie 4% wyższa rok do roku. Zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki, mówi ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek.
12: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
0: Porównując z lipcem zeszłego roku, spadła z kolei sprzedaż odzieży czy butów. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy więcej chmur tylko na północy, tam też spodziewana gęsta mgła, będzie od 6 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro trochę więcej słońca i od 18 do 24 stopni.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

0: Jest 23. Przyszły rok będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. To decyzja sejmiku. Śląska policja rozbiła grupę przestępczą, która wprowadziła na rynek narkotyki warte setki tysięcy złotych. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu wirowym w Nowej Hucie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. To decyzja radnych śląskiego sejmiku. Obchody jubileuszu będą huczne, mówi redaktor naczelny naszej rozgłośni Ewelina Kosołka-Pasja.
2: Będzie wydana niepublikowana płyta zespołu Jam, będzie mural z okazji stulecia, będą specjalne plakaty przygotowane przez profesora Kalarusa, znaczek okolicznościowy, koncerty w naszym studiu, imprezy z naszymi partnerami w całym województwie śląskim. No jak państwo otworzą lodówkę, to tam też będzie Radio Katowice.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku, dokładnie o godzinie 10:24. Śląska policja rozbiła grupę przestępczą, która wprowadziła na rynek narkotyki warte setki tysięcy złotych. Do zatrzymań doszło 17 sierpnia w kilku miastach regionu, m.in. w Zabrzu i Gliwicach. W ręce policji wpadło pięciu mężczyzn, w ich mieszkaniach i samochodach śledczy

0: Znaleźli blisko kilogram narkotyków, w tym marihuany, kokainę i amfetaminę, także ponad 20 tysięcy złotych w gotówce, niebezpieczne narzędzia i pistolet pneumatyczny. To wierzchołek góry lodowej. W trakcie swojej działalności grupa wprowadziła na rynek znacznie więcej niedozwolonych substancji, mówi Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy od listopada 2024 roku do czerwca 2025 roku mogli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. Narkotyki miały być dla nich stałym źródłem dochodu.
0: Zatrzymani odpowiedzą za handel narkotykami, oszustwa ubezpieczeniowe i podpalenie samochodu o wartości około 200 tysięcy złotych. Decyzją sądu trafili do aresztu na 3 miesiące. Sprawa według policji jest rozwiązana. Zwojowa.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Teraz Kraków. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Zatrzymane osoby to dwaj mężczyźni. Tożsamość ustalono w trakcie śledztwa. Policja wyjaśnia, czy zatrzymani brali czynny, czy pośredni udział w bójce. Mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej w Policji w Krakowie.
3: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
0: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa dziś została przejęta przez Komendę Wojewódzką. Jutro w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. To kibic klubu Hutnik Kraków. W nocy będzie pogodniej i rześko, temperatura może spaść do 5 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tymczasowy areszt dla kierowcy, który w Krakowie śmiertelnie potrącił parę z dzieckiem. To największa ekonomiczna ofensywa w historii. Mówi o nowych, rozszerzonych sankcjach na Iran amerykański sekretarz skarbu. Jeszcze w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy nie jest ofiarą ataku hakerów na firmę MyDoctor. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. 26-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego. W sobotę wieczorem wjechał na chodnik i potrącił młode małżeństwo z dzieckiem. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Stan zdrowia ich 8-miesięcznego syna poprawia się. Hubert B. nie przyznał się do winy. Podczas przesłuchania stwierdził, że jego zdaniem powodem wypadku była nierówna nawierzchnia drogi, mówi prokurator Mariusz Boroń.
6: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
5: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz skarbu zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł finansowania. Scott Bessent wezwał też inne kraje, by podporządkowały się żądaniu USA zerwania związków gospodarczych z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Operacja nosi nazwę Economic Outcast, a jej celem jest uczynienie z Iranu gospodarczego pariasa. Rozpoczynamy gospodarczą ofensywę przeciwko finansowym powiązaniom Iranu na świecie, oświadczył Bessent, porównując działania Stanów Zjednoczonych do D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Sankcje uderzają w 5 obszarów, które Iran wykorzystuje za granicą. Kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Departament Skarbu zidentyfikował 60 firm, osób i statków na całym świecie działających w tych obszarach. Każdy kraj otrzyma kalendarz, do kiedy musi zaprzestać konkretnych działań. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na retorsję Departamentu Skarbu. Bessent twierdzi, że jego resort rozpracował wszystkie sieci przemytu ropy i obchodzenia sankcji. Głównym adresatem gruźb Stanów Zjednoczonych są Chiny, które kupowały dotąd około 90% irańskiej ropy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: O statusie małego świadka koronnego dla Przemysława Krala informuje TVP Info. Z kolei Onet donosi, że szef Zonda Krypto podczas dzisiejszego przesłuchania usłyszał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. O przesłuchaniu rozmawiali goście Pulsu Trójki. Poseł PiSu Jarosław Krajewski przekonywał, że jest spokojny o jego efekty.

0: Na pewno się nie boimy, znaczy myślę, że to nie jest kwestia strachu, to jest myślę, że kwestia przede wszystkim braku tego szybkiego działania służb specjalnych, działania prokuratury były na tyle spóźnione, że mamy szereg informacji, że nie zostały zabezpieczone odpowiednio środki, które mogłyby być wypłacone osobom poszkodowanym w tej aferze.
1: O, koniecznie.

0: jakichś powodów ufa tej czy innej partii politycznej, dowie się, jak działa kuchnia w polityce.
1: W aferze Zonda Krypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy klientów, którzy inwestowali w kryptowaluty. Zmiany ustawowe, które mają uszczelnić ochronę danych osobowych, jeszcze w tym tygodniu przedstawi resort cyfryzacji. Tak rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Według wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna odpowiadać za ich bezpieczeństwo.
2: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
1: Policja rozpoczęła przesyłanie danych, które wyciekły na rządową platformę bezpiecznedane.gov.pl. Potrwa to do kilkudziesięciu godzin. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu każdy będzie mógł sprawdzić, czy nie padł ofiarą ataku hakerów na system firmy MyDoktor. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Nie żyje Ignacy Karpowicz. Pisarz i tłumacz miał 50 lat. Współpraca z Ignacym zawsze była niesamowitą przygodą, podkreśla zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek.
3: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie braworowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię, był zawsze zaczepny, miał mnóstwo pomysłów. W trakcie pracy nad tekstem potrafił zmieniać jeden wątek kilka razy, zawsze miał ciekawsze warianty, lubił odbijać myśli od innych osób.
1: Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike i laureatem Paszportu Polityki za powieść Balladyny i romanse. Część mieszkańców Litwy może nie mieć prądu nawet do soboty. To jeden ze skutków burzy, która przeszła w weekend. Nawałnica spowodowała problemy na kolei i kłopoty z łącznością. W kulminacyjnym momencie burzy prądu nie miało 270 tysięcy odbiorców, relacjonuje Kamil Zalewski.
4: Po południu bez zasilania pozostawało jeszcze około 109 tysięcy odbiorców. Niektórzy mieszkańcy zostali jednak poinformowani, że na prąd będą musieli poczekać kilka dni. W skrajnych przypadkach operator wskazuje, że elektryczność może do nich wrócić dopiero w sobotę. Weekendowa nawałnica waliła setki drzew oraz zakłóciła funkcjonowanie transportu na Litwie. Skutki burzy odnotowano na około 400 kilometrach linii kolejowych. Problemy dotknęły ponad 100 pociągów i około 8 tysięcy pasażerów. Silne wiatry i ulewne deszcze pozbawiły też zasilania części stacji telefonii komórkowej. Firmy telekomunikacyjne informują, że nadal nie działa około połowy z nich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Zagrać, zwyciężyć, zapomnieć. Taki był plan na dzisiejszy mecz naszych siatkarek z Łotwą w drugiej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Udało się go zrealizować, choć nie bez trudu, bo na wygraną 3-1 trzeba było mocno popracować na parkiecie. O tym, jakie warunki postawiły dzisiaj przeciwniczki, mówi nasza środkowa Sofia Stefanik.
7: Na pewno ciężkie, bo Łotwa zagrała naprawdę niesamowity mecz, jeżeli chodzi o niektóre stawki siatkarskie. Aczkolwiek 3-1 to jest bardzo dobry wynik, nadal jesteśmy na plusie. Nadal udało nam się wyjść z niektórych ciężkich sytuacji punktowych, także nadal podtrzymuję, że jest bardzo dumna z naszej drużyny.
6: Oby powody do dumy sobie oraz kibicom Polki dostarczyły również jutro, bo o 18:00 przed nimi kolejny mecz, tym razem ze Słowenią, która miała dzisiaj wolne. W innym spotkaniu polskiej grupy grały za to Turczynki i wygrały 3-0 z reprezentacją Węgier. Piłkę nożną na krajowym podwórku grali dzisiaj tylko w pierwszej lidze. Na zakończenie piątej kolejki Ruch Chorzów 1-0 wygrał na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Początek nowego tygodnia to czas aktualizacji tenisowych rankingów. Co prawda na samych ich szczytach ciągle bez zmian. U pań prowadzi Aryna Sabalenka, a u panów Jannik Sinner, ale nieco dalej już tak stabilnie nie jest. Dotyczy to również biało-czerwonych, bo na ósme miejsce z piątego zjechała Iga Świątek. Ścieżkę w górę obrały za to 21. Maja Chwalińska i 37. Magdalena Fręch. W pierwszej setce zmieściła się jeszcze 78. Magda Linet. 199. na świecie jest Linda Klimowiczowa, która o poprawę swojego rankingu walczy właśnie w kwalifikacjach do US Open. Tam pokonała pierwszą przeszkodę w osobie Lisy Pigato. Tak wygraną w dwóch setach opisuje jej menadżer Piotr Szczypka.
8: Trudny mecz pod względem mentalnym, bo w ostatnim czasie Linda dosyć dużo meczu przegrała, chyba przez co brak tej pewności siebie. Kluczem do zwycięstwa był serwis, bo bardzo dobrze serwowała. Linda cały czas ją atakowała, przełamała i pilnowała swojego serwisu, była aktywna też w tych punktach decyzyjnych.

0: decydujących.
1: Wracając jeszcze na chwilę do rankingów, u panów duży skok na 46. miejsce dzięki wygraniu Challengera w Cancun zaliczył Hubert Hurkacz. 72. jest Kamil Majchrzak, który kilkadziesiąt minut temu już w pierwszym meczu pożegnał się z turniejem w Winston-Salem. Z marzeniami o ściganiu musieli dzisiaj pożegnać się kolarze na trzecim etapie Vuelty. Powodem gwałtowna burza z gradem, która zmusiła organizatorów do anulowania ścigania na 15 km przed zaplanowaną metą. W generalce w związku z tym status quo liderem pozostał Tadej Pogaczar.
2: Jutro dużo słońca, tylko na Suwalszczyźnie i krańcach południowych więcej chmur i przelotny deszcz, możliwe też burze. Termometry pokażą 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu.
3: Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Chciałem zadać Państwu pytanie.

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieć obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny. Opisuje 90 miejsc wartych odkrycia. Atrakcje podzielono na 3 obszary. Lubliniec i okolice, część północno-zachodnią oraz część południowo-wschodnią. Mówi Aneta Konieczny, współautorka przewodnika.
3: Są tu również opisane charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, no i fragmenty słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego. Zwiedzanie samego Lublińca opisane jest w formie spacerku. Po drodze odwiedzamy ciekawe miejsca, dowiadujemy się o ich historycznym znaczeniu.
0: Przewodnik zawiera również propozycje tras rowerowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, dodaje Mirosław Włodarczyk, współautor przewodnika.
4: Malownicze trasy prowadzą przez rozległe kompleksy leśne, urokliwe miejscowości, doliny, rzek i tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. To idealna propozycja dla osób, które cenią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą.
0: Nowy przewodnik turystyczny dostępny jest w formie papierowej, ale też interaktywnej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Utrata łączności z małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień, które miały miejsce wczoraj w Krakowie i Katowicach na tamtejszych lotniskach.

0: i Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
1: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Do rana w naszym regionie będzie pogodnie i rześko. Temperatura może spaść nawet do 5 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Mobilne. Cztery minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Od wczoraj w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory formularzy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Zmiany wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które dostosowuje polskie procedury do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz unijnych trybunałów. Organizacje pozarządowe popierające takie rozwiązanie oceniają to jako przełom. To oficjalny dokument z orzełkiem i krok milowy po latach sądowych batalii, mówi Bart Staszewski.
4: To jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków.
3: Władze Zakopanego nie będą automatycznie rejestrować takich związków, powołując się na nadrzędność ustawy zasadniczej oraz lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiada natomiast burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
5: Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
3: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje wszystkie gminy, a urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Wyjątkowy dowódca, żołnierz i polityk, tak zmarłego wczoraj generała Mirosława Różańskiego, wspominają wojskowi i politycy. Generał był dowódcą misji w Afganistanie i w Iraku, pełnił też funkcję dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Był także senatorem z ramienia Trzeciej Drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum.
6: Generała Różańskiego wspominał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych.
6: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
8: Dowódca z krwi i kości uważał, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia.
6: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
9: Jako kolega był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem, w tym wojownikiem, który walczył z własną chorobą, nie odstępując ani na krok.
6: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Będzie nowa tama w Stroniu Śląskim. Stara, która została uszkodzona w powodzi 2 lata temu, będzie rozebrana. Zamiast kamienno-ziemnej wybudowana ma być żelbetonowa konstrukcja. Wariant odbudowy zbiornika retencyjnego wybrały Wody Polskie.
10: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
3: Mówił burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. Inwestycja obejmie nie tylko samą zaporę, ale także pracę w czaszy zbiornika i korycie potoku Murawka. Mieszkańcy czekają na inwestycję.
11: No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej.
12: Dobrze, no, może i za późno, ale dobrze, że
11: zrobią,
12: w ogóle
11: dobrze, że będzie
12: zrobią. No.
3: Według zapowiedzi Wód Polskich decyzja o budowie nowych zbiorników i ich lokalizacjach ma zapaść pod koniec roku.
13: To są aktualności jedynki.
3: 90 tysięcy ludzi zostało wezwanych do ewakuacji po tym, gdy strażakom nie udało się opanować trwającego od kilku dni pożaru w pobliżu Reno w stanie Nevada na

0: zachodzie Stanów Zjednoczonych. Zmienny, silny wiatr utrudnia służbom prowadzenie akcji. W Reno mieszka 280 tysięcy ludzi.
1: Wymykający się spod kontroli pożar zniszczył już domy w północno-zachodniej części Reno. Rannych zostało co najmniej 6 osób, 3 członków służb ratunkowych i 3 cywilów. Przedstawiciele władz stwierdzili, że przyczyną pożaru było działanie człowieka, jednak nie podali szczegółów dotyczących tego, jak ustalono ten fakt, ani czy ogień podłożono celowo, czy też doszło do przypadkowego zaproszenia. Dla części ewakuowanych mieszkańców utworzono specjalne schroniska, mówi wolontariuszka Czerwonego Krzyża Kas Bonfiglio. Nocuje u nas 465 osób. Będą mogły one pozostać tutaj tak długo, jak tylko będą potrzebowały. W ostatni weekend pożar rozprzestrzenił się na obszar około 60 km². Na razie nie udało opanować się żadnej części pożaru. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych okresami duże. Tam też przejściowe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Maksymalnie 18 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, 24 w Szczecinie i Rzeszowie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiąg gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to zawsze macie.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło

teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie

0: To już wtorek. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił przyszły rok rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2027 rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Inicjatywę poparło 24 radnych, 17 wstrzymało się od głosu. 100 lat Radia Katowice to nie tylko historia rozgłośni, lecz całego województwa, mówiła na sesji redaktor naczelna Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Od 100 lat towarzyszymy mieszkańcom tego województwa. Razem cieszymy się z wielkich zwycięstw, narodzin, medali, ale wspólnie też płaczemy podczas największych katastrof. Od 100 lat dziennikarze Radia Katowice relacjonują najważniejsze wydarzenia dla mieszkańców województwa śląskiego. Dla nas bycie stąd i mówienie o naszych sprawach jest najważniejsze. To jest fundament naszej radiowej tożsamości.
0: Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1920. Tego 7 roku. Nadleśnictwo w Brynku wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów w Tworogu, Strzybnicy i Księżym Lesie. Zakaz wprowadzono w związku ze szkodami w drzewostanach spowodowanymi przez silne zjawiska atmosferyczne oraz występowaniem licznych złomów i wywrotów. To wynik burzy i silnego wiatru, który miał miejsce w miniony weekend. Jak napisała na swoim profilu sieć obserwatorów burz, wąski pas zniszczeń oraz drzewa, które leżąc tworzą łukowaty kształt, wskazują na przejście trąby powietrznej. Nadleśnictwo zaapelowało także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. W lublinieckim starostwie powiatowym dostępny jest nowy przewodnik turystyczny.